wyczekiwanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Od kwietnia w Białej Podlaskiej funkcjonuje klub Toastmasters, który zajmuje się rozwijaniem umiejętności publicznych wystąpień, komunikacji i przywództwa. Z członkami klubu rozmawia Arek Michlewicz.
2: Skąd pomysł na to, żeby taki klub powstał w Białej Podlaskiej?
3: Nazywam się Dorota Bittner.
4: Skąd pomysł, żeby taki klub powstał?
3: Myślę, że nasze miasto zasługuje na to, żebyśmy my jako dorośli mogli się szkolić, mogli się rozwijać. Nie tylko tutaj szkolić nasze dzieci w każdej możliwej ich pasji, ale też rozwijać nasze zainteresowania, nasze pasje, a też w dużej mierze rozwijać naszą umiejętność wystąpień publicznych.
2: Czy samo otwarcie klubu było kłopotliwe? Bo trzeba, rozumiem, nawiązać kontakt z organizacją, która jest odpowiedzialna za całą Polskę.
3: Myślę, że nie jest to pytanie do mnie, ponieważ ja tutaj tylko cheerleadingowałam naszym prezesom naszego klubu bielskiego, więc oni zajmowali się całą kwestią urzędową. Na pewno początkową trudnością mogło być zachęcenie ludzi, pokazanie im, że tego typu spotkanie nie jest niczym strasznym, że jest to forma zabawy, dużo się tutaj śmiejemy, jednocześnie ucząc się. Na pewno jest to inna, nowatorska forma spędzania wolnego czasu, jeżeli chodzi o spotkania osób dorosłych, ponieważ jednocześnie zawiązujemy nasze relacje, mam nadzieję powoli przyjaźnie, ale też bawimy się przy tym, uczymy się. I chyba to mogło być początkowym problemem, żeby zachęcić Bialczan do udziału, ale mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, bo z tygodnia na tydzień jest nas na sali coraz więcej.
2: Czy te początki, można powiedzieć, rodziły się w bólu?
3: Nie, ja byłam podekscytowana i myślę, że te pierwsze grono, które tutaj zaczynało, chyba bardzo się cieszyło i ekscytowało tym, jak to może się fajnie rozwijać. Tym bardziej, że lubelska ekipa bardzo nam pomagała, wspierała i instruowała na każdym kroku.
2: Teraz po kilku spotkaniach czuć progres?
3: Bardzo. Uczestnicy ze spotkania na spotkanie naprawdę wypowiadają się z dużo większą lekkością, zarówno poszerzają swój zasób słownictwa, ale też przede wszystkim dużo większy luz jest wyczuwalny w każdym wystąpieniu, w każdej prezentacji i przestaje to być tak straszne, jak rysowało się na początku.
5: Nazywam się Katarzyna. Z wielką chęcią uczestniczę w tych spotkaniach, które są organizowane co tydzień. Bardzo się cieszę, że mój znajomy Michał, który jest tutaj obecny, poinformował mnie o tych spotkaniach. Na początku odczuwałam dużo stresu przed przyjechaniem na to pierwsze spotkanie, ale bardzo się cieszę, że wyszłam ze strefy komfortu i przełamałam swój stres, ponieważ atmosfera, która panuje tutaj na spotkaniach, jest przemiła, nie jest w sensie negatywnym, krytyczna, tylko pomagamy sobie, uczymy się wzajemnie, dajemy sobie dużo rad, więc jest to takie wzmacniające, budujące, zwiększa naszą poczucie wartości i pewności siebie, więc zachęcam serdecznie, żeby zwalczyć swój stres i przyjeżdżać co środę na spotkania Toastmasters.
2: Po kilku spotkaniach już jest różnica w tej odwadze bycia sobą?
5: Tak, jak słuchamy kogoś innego, czy obserwujemy, jak się wypowiada, wydaje nam się, że jest to takie proste, łatwe. Jak to mówi się, trening czyni mistrza. Jak wychodzi się tutaj przed publikę, dużo rzeczy się uczymy, jest duża samoświadomość, nad czym musimy pracować. Na pewno trzeba wychodzić przed tą publikę, bo inaczej się nie nauczymy. Sama to na sobie zaobserwowałam, że pierwsze wyjścia były dla mnie mega stresujące, ale im więcej spotkań, tym zwiększa to moją pewność siebie. Jest taki stres, ale bym powiedziała ten eustres, taki mobilizujący, pozytywny, który powoduje tą dynamikę, że się chce więcej i więcej.
6: Michał Twardowski.
2: Jak tutaj trafiłeś?
6: Przypadkiem, oczywiście dzięki Facebookowi, pojawiło się wydarzenie, na które odpowiedziałem ze względu na chęć wyjścia ze strefy komfortu.
2: I był ten pierwszy raz i co?
6: I było tragicznie. Nie, no żartuję, oczywiście. Było fantastycznie. W pierwszej kolejności oczywiście stres jak najbardziej się pojawił i przejął kontrolę. Natomiast z upływem czasu, z minuty na minutę na spotkaniu, ta chęć rozmowy i interakcji ze wszystkimi uczestnikami po prostu przewyższała stres.
2: Czy to jest taki sposób na walkę właśnie z tym stresem, żeby, nie wiem, pokonać te słabości przed wystąpieniami publicznymi? Co ciebie skłoniło do tego, żeby tu jednak wstąpić?
6: Skłoniło mnie przede wszystkim to, że na co dzień pracuję z klientem indywidualnym, a także grupowym i oczywiście te rozmowy są, prezentacje są, natomiast nie ma tego feedbacku. Pracując w grupie, gdzie każdy ma pewną rolę co do oceniania, co do informacji zwrotnej, możemy tak naprawdę pracować nad sobą, rozwijać się ze spotkania na spotkanie.
7: Cześć, Arkadiusz Brodawka. To jest tak naprawdę jedyna niepowtarzalna okazja, żeby w naszym regionie znaleźć coś praktycznie, z czego nam brakuje w każdym dniu pracy. Długo szukałem, obserwowałem takie wydarzenia w Polsce, w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, w Krakowie i zazdrościłem im. Zazdrościłem, bo my tutaj na wschodzie nie mamy czegoś takiego. I dopinguję temu wydarzeniu, co rusz namawiam kolegów z branży, żeby przyjść, spróbować poprawić twój aparat mowy.
2: Które to twoje spotkanie?
7: Trzecie.
2: Ty też świeżakiem jesteś.
7: Tak, jak najbardziej. Nawet pewnie to słychać, że jestem świeży. Denerwuję się jak każdy tak naprawdę przy rozmowie, przy wystąpieniach publicznych, ale tutaj w tym pozytywnym gronie możemy to bezpiecznie trenować, z tygodnia na tydzień poprawić się w wymowach.
2: To nie jest tak, że występujecie cały czas przed tymi samymi osobami, bo chyba pojawiają się co spotkanie nowe też osoby.
7: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy nawet nowe osoby na spotkania, no bo dzięki temu mamy inne osoby, które spojrzą z zewnątrz na nas, co dobrze robimy, co źle robimy, czego nam brakuje. Jakieś konstruktywne nam dadzą wskazówki.
8: Nazywam się Marta Kucharska.
2: Jak ta przygoda z Toastmasters? Bo które to jest spotkanie twoje?
8: Moje trzecie.
2: Trzecie, czyli też jeszcze świeżynka.
8: Tak, świeżynka.
2: Na jakiej zasadzie tutaj odbywają się te spotkania?
8: Znaczy, spotkania odbywają się na zasadzie takiej, że tak naprawdę przychodzi każdy, kto chciałby się sprawdzić w tym, czy to, jak mówi i co mówi, wymaga jeszcze jakiejś poprawy, czy to jest w porządku. Zawsze można się rozwinąć, zawsze można się dowiedzieć o sobie czegoś nowego, wprowadzić te poprawki po to, żeby być ze spotkania na spotkanie jeszcze lepszym w tym, co robimy.
2: I czuć różnicę po kilku spotkaniach?
8: No zdecydowanie tak. Widać te różnice bardzo. Ja widzę ją i po sobie, i po innych, którzy tutaj przychodzą. Ludzie się otwierają, ludzie nabierają pewności siebie, pokonują swoje lęki. Myślę, że to nie jest taka umiejętność, która będzie przydatna tylko w wypowiadaniu się publicznym, ale też w różnych aspektach naszego życia.
2: Czy warto wstąpić do Toastmasters?
8: Ale oczywiście, że warto. Myślę, że zasady są takie, że można spokojnie przyjść i po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Nikt od nas nie oczekuje, że od razu będziemy deklarowali się jakoś tak bardzo ostatecznie. W związku z tym warto przyjść, warto zobaczyć, że są fajni ludzie, że jest świetna atmosfera, że nie jesteśmy oceniani, tylko dostajemy po prostu dobre rady, cenne wskazówki, które warto wykorzystać. I to jest chyba w tym wszystkim takie fajne i ważne i uważam, że bardzo potrzebne.
2: A potrzebne w Białej Podlaskiej?
8: Bardzo potrzebne. Dorośli, myślę, a przynajmniej tak ze swojej perspektywy, ja nie znalazłam dla siebie miejsca jako dorosła osoba, gdzie mogłabym się rozwijać. Są różne jakby aktywności, tak, z których można korzystać, ale takiej formy do tej pory ja jeszcze nie spotkałam.
9: Izabela Młynarczyk, członkini Toastmasters, mała funkcja w zarządzie.
2: Ale na co dzień słyszałem, że nauczyciel akademicki.
9: Tak, na co dzień jak nauczyciel akademicki, więc wydawałoby się, że wystąpienia publiczne to jak chleb powszedni, ale to nie oznacza, że nie można robić czegoś lepiej, doskonalej, ale też przy okazji nauczyć się innej formy, bo jest to zupełnie inna forma niż taka tradycyjna forma wystąpień publicznych. To, że możemy w bardzo otwartym, takim też wspierającym siebie gronie spróbować swoich sił w wystąpieniach publicznych, sprawia, że łatwiej jest nam też zwrócić uwagę na to, jakie popełniamy błędy, co możemy zrobić lepiej, jakie są nasze też doświadczenia, możemy się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co inni robią i w jaki sposób, ponieważ tak funkcjonuje ta nasza organizacja, że jesteśmy podzieleni na role, są nam przydzielane role, każdy z nas otrzymuje role. Role są wymienne, więc w każdym tygodniu ktoś inny jest w innej roli.
2: Na przykład?
9: Na przykład mamy osobę, która jest tak zwanym toastmasterem, czyli osobą główno wprowadzającą, która rozpoczyna nasze spotkanie, ale mamy też tak zwanych uczestników funkcyjnych, na przykład gramatyka, który ocenia naszą mowę, chronometrażystę, który zajmuje się kontrolą naszego czasu za pomocą swoich cudownych i wspaniałych narzędzi. Mamy też kontrolera płynności, który posiada też bardzo fajne narzędzie. Warto przyjść i sprawdzić, jakie ono jest. Mamy osobę, która występuje zawsze na każdym naszym spotkaniu. Mamy główno występującego, który też podlega ocenie, ale nie takiej ocenie złej, tylko takiej konstruktywnej i wspierającej. Mamy gorące pytania i mistrza gorących pytań, ale gorące pytania warto przetestować na sobie i przyjść i zobaczyć, na czym one polegają. I cała nasza agenda podzielona jest w czasie, więc zazwyczaj staramy się zdążyć w czasie, który jest przewidziany, czyli około 1,5 godziny tego czasu. To jest ten moment, kiedy możemy sobie te wystąpienia poćwiczyć.
2: Proszę zdradzić hasło gorące pytania.
9: Gorące pytania to takie pytania, na które nie jesteś przygotowany, albo takie, na które wydaje ci się, że jesteś przygotowany, ale jednak okazuje się, że nie. Mistrz gorących pytań ma za zadanie przygotować na każde nasze spotkanie pytania, które będą nietypowe i zadaniem tych pytań jest zaskoczenie nas, czyli tak naprawdę uczestnicy nie wiedzą, kto będzie odpowiadał na te pytania, co nie oznacza, że trzeba się bać i nie przyjść na nie. Zachęcamy do tego, żeby się spróbować. To jest taka pierwsza próba wyjścia bardzo często też przed publikę i sprawdzenia siebie po tej drugiej stronie sceny.
2: Są losowani, czy jednak mogą sami się zgłosić?
9: Staramy się, żeby zgłaszali się sami, ale wiemy, jak jest z ochotnikami. Często bywa tak, że ochotnicy są wybieralni, czyli jeżeli nikt się nie zgłasza, to osoba prowadząca gorące pytania stara się wywołać kogoś z sali, ale oczywiście jeśli ktoś bardzo mocno nie chce, to nie zmuszamy.
2: I w tym przypadku każdy ma też określony czas na odpowiedź?
9: Tak, cały czas osoba, która zajmuje się czasem, sprawdza, ile mamy czasu. Na każde pytanie jest minimum i maksimum, czyli pomiędzy minutą a 2 minuty mamy się zmieścić w pytaniu, jeżeli chodzi o gorące pytania, a jeżeli chodzi o inne wystąpienia, to tak, jesteśmy w takim limicie czasowym, żeby nie powiedzieć reżimie, bo źle to brzmi, w limicie czasowym, który pozwala nam widzieć, czy już powinniśmy kończyć, czy nie. Czasem okazuje się, że ta minuta to jest jak wieczność, a czasem okazuje się, że 10 minut czasu wystąpienia to jest zdecydowanie za mało, bo ktoś w tym temacie, który prezentuje, bardzo dobrze się czuje.
2: Ale jakoś tam radzą sobie.
9: Tak, radzimy sobie i radzą sobie uczestnicy. My radzimy sobie też, mówię w swoim imieniu, bo jestem już po raz kolejny, ale pojawiają się co chwilę nowe osoby, które też decydują się właśnie na udział w gorących pytaniach, decydują się na przejęcie roli w następnym tygodniu i mamy nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej chętnych uczestników.
2: Czy taka osoba przemawiająca to też zmienia się co tydzień?
9: Tak, osoba przemawiająca główna zmienia się w każdym tygodniu. Możemy oczywiście, jeżeli ktoś chce występować 2 razy, natomiast ideą tego występowania jest to, żebyśmy też mieli określony temat naszych wystąpień, więc staramy się w każdym tygodniu zmieniać osoby występujące, żeby ta tematyka była różna i też, żeby każdy mógł sprawdzić się w określonej funkcji, więc jeśli byłam już chronometrażystą, byłem już kontrolerem płynności, występowałem, to teraz warto, żebym był jeszcze kimś innym, tak? Bo wtedy mogę widzieć siebie z różnych perspektyw, tak? Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy oceniam płynność, zupełnie inaczej, kiedy oceniam mowę, a zupełnie inaczej, kiedy wychodzę na środek i to ja daję się ocenić.
2: A przy okazji rozwijamy różne zdolności swoje.
9: Tak, rozwijamy różne zdolności, ale myślę, że też nawiązujemy relacje, w których możemy podzielić się swoimi doświadczeniami i przy okazji też później wypróbować te swoje doświadczenia, które mamy z wystąpień w różnych innych sytuacjach życiowych, bo o to chodzi, żebyśmy spróbowali to, co tutaj robimy, przenosić na nasze doświadczenie życiowe.
2: Czyli tak, żebyśmy nigdy nie zostali zaskoczeni, żebyśmy wiedzieli, jak wybrnąć z danego pytania, na przykład.
9: Tak, żebyśmy wiedzieli, jak wybrnąć z danego pytania, albo żebyśmy wiedzieli, jak umiejętnie odpowiedzieć, nie odpowiadając na pytanie, bo tego też tutaj się uczymy, czyli takie związane z, można by było powiedzieć, z PR-em trochę rzeczy.
2: Improwizacja.
9: Tak, improwizacja, o tak dobrze to brzmi, masz rację, improwizacja, czyli no, sprawdzenie, jak się zachowam w sytuacji, w której nie znam odpowiedzi na pytanie, a to też jest bardzo ważne, bo w życiu zdarzają się sytuacje, że mogę nie znać odpowiedzi na jakieś pytanie i też muszę w tej sytuacji się skonfrontować.
2: I jak często się spotykacie i gdzie?
9: Spotykamy się co tydzień w Akademii Bialskiej o 17.45, 18.00. Rozpoczynamy nasze spotkania w auli 133R i tutaj czekamy zawsze z otwartymi drzwiami, jeżeli ktoś do nas przychodzi.
2: I ramionami.
9: I ramionami też. Można nas znaleźć na Facebooku, tam też wrzucamy relacje z naszych spotkań i obejrzeć, zobaczyć, jak jest. Ale przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby na żywo sprawdzić się w wystąpieniach z nami.
2: Spotkania otwarte.
9: Tak, spotkania otwarte, nie zamykamy drzwi, otwieramy, zachęcamy każdego mieszkańca Białej i nie tylko. Warto poświęcić 1,5 godziny na to, żeby spróbować i zobaczyć, zwłaszcza jeśli ktoś miał gdzieś taką trudność w tych wystąpieniach publicznych.
2: No bo właśnie o to miałem zapytać, tak naprawdę do kogo jest skierowane, bo to działa jak warsztaty.
9: Skierowane jest do mieszkańców Białej Podlaskiej, mieszkańców okolicy. Nie ma tutaj ani ograniczeń wiekowych, ani zawodowych, ani życiowych. tak naprawdę każdy może przyjść, kto poczuje, że chciałby lepiej występować, albo że chciałby sprawdzić siebie, czy występuje, albo pokonać stres, pokonać strach. Dzisiaj tak naprawdę każdy z nas narażony jest na te wystąpienia i musimy się z nimi zmierzyć w pracy, w życiu zawodowym, w życiu takim nawet codziennym. Jeżeli ktoś chce też działać, powiedzmy, w mediach społecznościowych, to też jest to forma wystąpień publicznych, więc żeby coś więcej powiedzieć i udoskonalać swoje wystąpienia publiczne, to myślę, że warto byłoby skorzystać z takiego spotkania. A zawsze coś nowego, nawet jeśli to doświadczenie jest duże, można wynieść.
2: Czyli takie szlifowanie czystości wypowiedzi.
9: Tak, szlifowanie czystości, szlifowanie doskonałości tej wypowiedzi, szlifowanie płynności wypowiedzi, ale też to, żeby wiedzieć, ile czasu muszę poświęcić na określoną wypowiedź, też jest bardzo cennym doświadczeniem, bo uczy nas takiego bycia w tym czasie. Bo czasami musimy zderzyć się z tym, że mam określony limit czasu swojej wypowiedzi, więc muszę wiedzieć, ile to jest minuta, dwie, trzy, pięć albo dziesięć, tak? Więc te wypowiedzi też pod kątem czasu są bardzo, myślę, ważne.
10: Nazywam się Marta Pietruczuk.
2: Co takiego daje Toastmasters?
10: Buduje odwagę, daje pewność siebie, pozbywamy się przy wypowiadaniu się swojego wstydu. Reakcje ludzi, którzy nas słuchają, reakcje ludzi, którzy nas widzą, przestają nas interesować, stają się nam obojętne. Nie rozprasza nas przy naszym wypowiadaniu się, nie rozprasza nas bycie innych wokół.
2: Czyli to jednak się wyrabia takie coś, że jednak pokonujemy ten stres i wychodzimy po prostu, bo mamy do kogoś przemówić i niczym się nie przejmujemy.
10: Może nie do końca powiedziałabym, że niczym, natomiast pewne rzeczy buduje, tak jak wcześniej wspomniałam, tak jak pewność siebie, mówienie, a być może nawet też świadome mówienie, czyli niestosowanie przerywników, tych takich, które nam przeszkadzają, brudzą naszą wypowiedź, to nam na pewno dużo daje. Budujemy płynność mowy, oczywiście, wzrok innych ludzi nas nie wytrąca z naszej wypowiedzi. I tak, wydaje mi się, że z tygodnia na tydzień jesteśmy coraz lepsi w tym naszym wypowiadaniu się. Coraz więcej widzimy w sobie dobrych rzeczy, coraz bardziej poszerzamy swoje dobre rzeczy, czyli jakby są, te dobre rzeczy są naszym fundamentem naszej wypowiedzi i to chyba buduje w nas naszą pewność siebie.
2: Tu wcześniej już padło, że co tydzień każdy przyjmuje nową rolę, więc to też jakby uczy odnajdywania się w różnych sytuacjach.
10: Tak, ja już miałam rolę chronometrażystki, czyli pilnowania czasu każdej wypowiedzi, każdego uczestnika naszych spotkań. Jest to rola bardzo skrupulatna, bardzo dokładna, wymaga dużej uważności, wymaga dużego skupienia się na wypowiedziach każdego człowieka. To daje też taki, powiedziałabym, fenomenalny efekt zauważenia, czym jest minuta. Minuta, którą dajemy komuś, którą chcemy wypełnić czymś fajnym, fajną wypowiedzią i minuta, którą otrzymujemy przy wypowiedziach innych, czyli co tak naprawdę możemy w tej minucie zmieścić. I dzisiaj zauważyłam, że ta minuta jednak jest bardzo obszernym kawałkiem czasu. Używając słów, które mają znaczenie, bo każde słowo ma znaczenie, zestawienie słów ze sobą daje nam już mega znaczenie naszej wypowiedzi, więc to jest też fajne budowanie i fajne skupienie się na tym, żeby nasz przekaz był istotny, żeby nasz przekaz był esencjonalny.
2: Tak też działa Klub Toastmasters Biała Podlaska, który jest organizacją non-profit. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Toastmasters jest organizacją non-profit. Jej członkowie spotykają się w Białej Podlaskiej regularnie co środę o godzinie 17.45 w Akademii Bialskiej, by w przyjaznej atmosferze ćwiczyć przemówienia. Wstęp na warsztaty jest otwarty. Warto go uprawiać ze względu na niskie ryzyko kontuzji, poprawę kondycji i redukcję stresu. Takie zalety ma slow jogging, który staje się coraz popularniejszy w Białej Podlaskiej. Rozmawia Arek Michlewicz.
2: Slow jogging kojarzy mi się zawsze z tą powolnością. Na ile to jest aktywność fizyczna popularna w samej Białej Podlaskiej?
11: Grzegorz Różycki, między innymi instruktor slow joggingu. W Białej Podlaskiej slow jogging właściwie narodził się w Fundacji Wytwórnia Talentów. Pod koniec ubiegłego roku zrobiłem instruktora slow joggingu. Zacząłem pracować z grupą seniorek naszych tutaj fundacyjnych i zauważyłem, że po tych treningach mają dużo lepsze samopoczucie, dużo łatwiej im się wchodzi po schodach, dużo fajniej się czują, nie mają problemu z przebiegnięciem w truchcie slow joggingu nawet 2-3 kilometrów. Nie zauważają biegnąc tego czasu i dystansu. Ale rzeczywiście jeszcze w Białej slow jogging raczkuje, natomiast w najbliższych dniach czy miesiącach na pewno będę go rozwijał.
2: Skąd w ogóle pomysł na to, żeby przerzucić się na instruktaż ze slow joggingu?
11: Od wielu lat biegam. Biegam dla siebie, biegam dla relaksu we własnym tempie. I zauważyłem, że ten bieg bardzo mnie relaksuje. W ubiegłym roku gdzieś całkiem oczywiście przypadkiem dotarły do mnie informacje odnośnie organizacji tego typu kursów. Najpierw animatora, później instruktora. Dodatkowo jeszcze zrobiłem kurs trenera Vital Academy, który jest związany jakby ze Slow Jogging Polska i dostrzegłem od razu w tym walor tego spokoju, ale również poprawy kondycji. O dziwo, biegając wcześniej, nie angażowałem aż tak bardzo mięśni core, pośladków, ud i łydek.
2: No właśnie o to miałem zapytać. Które mięśnie tutaj pracują?
11: Tak jak wspomniałem, przede wszystkim mięśnie pośladków, które bardzo ładnie pracują. Mięśnie ud, mięśnie łydek, ale cały core, całe plecy intensywnie bardzo pracują w trakcie slow joggingu i daje to efekt, jakbyśmy rzeczywiście biegali szybkim tempem. Co ciekawe, jeżeli chodzimy, czyli maszerujemy spacerowo, spalamy jakieś 0,5 kilokalorii na kilometr, na kilogram masy ciała. Natomiast jeżeli biegniemy lub slowujemy, spalamy 1 kilokalorię na kilometr, na kilogram masy ciała. Więc niezależnie od tego, czy biegniemy szybciej, czy wolniej, spalamy taką samą ilość kilokalorii, czyli wydatek energetyczny jest taki sam. Czyli o 100% większy niż przy normalnym spacerowaniu.
2: To jeśli chodzi o slow jogging, zainteresowanie jest bardziej ze strony pań czy panów, a może to jest raczej zrównoważone?
11: W tej chwili moja ocena może się tylko jakby odnosić do tych osób, z którymi prowadzę zajęcia lub do osób, które pytają mnie o to. I tutaj w tym zakresie są to szczególnie kobiety, natomiast panowie również pytają mnie to zajęcia, kiedy będę jakby już otwierał kolejne grupy w Białej.
2: Czy te zajęcia różnią się dla tych początkujących, a dla tych bardziej zaawansowanych?
11: Właściwie nie różnią się z tego względu, że osoba, która nie wytrzymuje jakby tempa, może po prostu przejść sobie do marszu i będziemy w tej samej prędkości pracować, czyli tak jakbyśmy wyszli teraz obaj na zewnątrz i chciałbyś posłowować, czyli chciałbyś potruchtać, ja bym szedł obok maszerując po prostu w marszu spacerowym, a ty byś pracował intensywnie obok.
2: Podstawowa informacja, czy do slow joggingu ważne jest to, jaki strój dobierzemy, jakie buty?
11: Jeśli chodzi o strój, to nie, to musi być jakby przystosowany do warunków panujących na zewnątrz, natomiast co do butów, warto jest, to też zalecają instruktorzy, aby zaopatrzyć się po prostu w buty z płaską, raczej miękką podeszwą, tak żeby nie miały podwyższenia na podbiciu. Czyli żeby nie było tej różnicy między palcami a piętą. Jest to o tyle istotne, ponieważ funkcjonują zasady w slow joggingu, między innymi, która mówi, że lądujemy na śródstopiu i wykańczamy ruch piętą. Dlaczego lądujemy na śródstopiu? Bo wtedy nie przeciążamy stawów. Mamy tą taką naturalną amortyzację stopy i optymalizuje to biomechanikę.
2: I cały czas trzeba o tym pamiętać.
11: Tak, i tego się uczymy na zajęciach, żeby tą technikę wyrobić, a później doskonalić.
2: Czyli uczycie się na początku chodzić, tak żeby to było zdrowe dla naszych stóp.
11: Tak, tak, są takie podstawy slow joggingu, które między innymi, poza oczywiście tym lądowaniem na śródstopiu, jest podstawowa niko-niko, to jest takie japońskie stwierdzenie z uśmiechem, czyli biegamy nie powodując zadyszki, abyśmy mogli swobodnie rozmawiać na przykład współ osobą, z którą sobie się przemieszczamy. I również ważna jest pozycja biegowa, czyli naturalne wychylenie ciała do przodu. Pozwala ona na płynny, taki lekki bieg. Kolejnym jakby punktem jest kadencja kroków. Optymalnie jest to 180 kroków na minutę.
2: Czyli trzeba liczyć?
11: Tak, ja używam na swoich zajęciach metronomu. Możemy oczywiście policzyć przez 15 sekund, przeliczymy 45 kroków, to w sumie jak połączymy, da nam 180. Natomiast mówię, my używamy często

0: które nie mogą biegać, które nie lubią biegać, a które w doskonały sposób mogą właśnie poprawić swoją kondycję, swoje zdrowie, samopoczucie poprzez slow jogging. Co jeszcze chciałbym dodać, jeśli chodzi o te podstawy, to jest oddech. Spokojny, naturalny oddech, który wspiera efektywność biegu, a dodatkowo relaksuje organizm.
1: To jest podobno bardzo ważne w każdym sporcie. Równowaga oddechu, czyli ten oddech trzeba ćwiczyć, żeby później mniej się męczyć.
0: Tak, natomiast w slow joggingu właśnie ten niko-niko i taki naturalny oddech sprowadza się do tego, że tak naprawdę nie kontrolujemy oddechu. On w rytmie tego biegu będzie się sam jakby kontrolował. I to jest fajne, ponieważ w rytmie my też wyłączamy troszeczkę umysł. Jesteśmy na takim innym flow.
1: To jeszcze powinno paść pytanie, którego na początku nie zadałem. Skąd slow jogging wziął się?
0: Slow jogging pochodzi z Japonii. Opracował go i usystematyzował profesor Hiroaki Tanaka z Japonii, który przez kilkadziesiąt lat badał różne systemy biegowe. Profesor Tanaka opracował technikę biegu umiarkowanego, który jest bezpieczny, prozdrowotny, który nie obciąża stawów, który dzięki temu, że biegamy w strefie tlenowej, bardzo ładnie spala tłuszcz, jest dostępny dla każdego, w każdej chwili. W 2009 roku publicznie wystąpił z tym projektem w Japonii i od tamtej pory zyskało aprobatę i zostało włączone do systemu zdrowotnego japońskiego. W 2013 był po raz pierwszy w Polsce, a w 2017 powstało Stowarzyszenie Slow Joggingu Polska pod patronatem jakby japońskiej tej federacji.
1: I rozumiem, że teraz, żeby być takim instruktorem, to jest niewiele szkół, które wydają certyfikaty instruktorom.
0: W Polsce jest tylko jedna taka właściwie placówka szkoleniowa. Jest to Stowarzyszenie Slow Jogging Polska, pod której patronatem między innymi funkcjonuje Vital Academy, która dodatkowo przy współpracy z Anią Ryczek dołożyła troszeczkę oddechu z systemu butejki i w polskim systemie slow joggingu wprowadzono po prostu troszeczkę takich jeszcze dodatkowych zmian związanych właśnie z oddechem funkcjonalnym, czego również uczymy się na treningach slow joggingu.
1: Czy jeśli chodzi o slow jogging, są w Polsce organizowane takie większe eventy właśnie związane z tą aktywnością?
0: Tak, jest kilka takich eventów w Polsce. Są to cykliczne, coroczne eventy.
1: Dobrze, to jeszcze tak na zakończenie. Te osoby, które by akurat tą formą aktywności były zainteresowane, gdzie mogą szukać informacji? Gdzie organizujecie zapisy?
0: Informacji odnośnie obecnych treningów proponuję szukać na naszych stronach facebookowych, na Fundacja Wytwórnia Talentów, czy na moim bezpośrednim profilu Grzegorz Różycki, również na Facebooku. Natomiast na pewno w najbliższym czasie, z uwagi na to, że będę i na konferencji poświęconej Nordic Walking i w maju będziemy organizowali event slow joggingowy w Białej przy AWF-ie bialskim, również w tym miejscu będzie można zasięgnąć opinii i uzyskać informacje o zapisach.
1: Grzegorz Różycki, instruktor slow joggingu i nie tylko, ale właśnie o tej formie aktywności fizycznej opowiedział i dlaczego warto ją uprawiać. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Grzegorz Różycki podkreśla, że slow jogging jest szczególnie zalecany seniorom, osobom z nadwagą, po kontuzjach lub po chorobie. Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Fatalna kondycja firm transportowych w Polsce. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Białej Podlaskiej bije na alarm, bo kolejne firmy mogą zniknąć z rynku. O trudnościach branży rozmawia Arek Michlewicz.
1: Branża transportowa, ona ma się dobrze, czy ona ledwo zipie?
3: Marcin Potapczuk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników z Białej Podlaskiej. Branża transportowa, w ogóle transport, to jest skomplikowana sprawa. To jest sieć różnych zależności pracy w różnych systemach prawnych. Co prawda poniekąd ujednoliconych w Unii Europejskiej, ale też pamiętajmy o tym, że transport polski operuje w różnych krajach, więc trzyma się dobrze. Miał się dobrze. Przez długie lata polski transport miał się dobrze. Widzieliśmy, jak rozwijają się

0: firmy, na nowe rynki wychodzimy, byliśmy taką pierwszą siłą transportową w całej Unii Europejskiej, tak? Nie chciałbym powiedzieć, że polska branża transportowa swoje najlepsze lata ma za sobą, ale niestety tak to wygląda, bo z perspektywy czasu i pracy w branży widzimy, że z roku na rok jest coraz gorzej, chociaż powinno być coraz lepiej, bo coraz lepiej potrafimy wykonywać swoją pracę. Uczymy się na własnych błędach, rozwijamy firmę, rozwijamy tabor. Ciężarówki są coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej ekologiczne i coraz bardziej bezpieczne, więc summa summarum powinno być lepiej, a jest gorzej.
1: Co jest tym tak zwanym gwoździem do trumny, czy tam tą kłodą, którą wam się rzuca pod nogi?
0: No to tych kłód jest wiele, tak? To na pewno mamy wpływ, na pewno nie mamy wpływu, tak? Ja pamiętam w naszej branży tych kłód było wiele, no nawet począwszy od 2008 roku, jak upadł bank potężny Lehman Brothers, gdzie pewne rynki się zachwiały i to wtedy zachwiało ogólnoświatową gospodarką. Wtedy też odczuliśmy tąpnięcie na rynku transportowym i ten czas trwał do momentu, można powiedzieć, w 2012 roku Europa, świat zaczął się podnosić z tego kryzysu, z tego ciosu, jakim był upadek i utrata wiarygodności banków. Niemniej jednak po tym czasie kolejne uderzenie, czyli 2014 rok, aneksja Krymu, znowu niepewność, znowu problemy, tak, na horyzoncie i znowu jak najbardziej, no, to się odcisnęło na rynku transportowym, tak? Później potężny cios, na który nie mieliśmy wpływu, to jest wybuch wojny na Ukrainie i to się ciągnie do dzisiaj. Uważam, że bez zakończenia wojny i bez zakończenia tej walki i rozlewu krwi, co za tym idzie, też niepewności, to już nie tylko na naszym rynku, ale na światowym rynku, to nie będzie dobrze w transporcie, bo czymże jest transport? Transport jest, to jest usługa, którą my wykonujemy dla was, dla ludzi, którzy kupują swoje marzenia, którzy spełniają swoje marzenia, którzy realizują swoje marzenia w postaci przeróżnych swoich działalności. To my jesteśmy dla was. Tu się zaczyna problem. Gdy na świecie jest niespokojnie, ludzie przestają inwestować. Myślą o tym, jak przeżyć tu, dzisiaj, teraz, a co będzie później, co będzie dalej. Mają obawy, bo straszy się nas. No, mamy jedną pełnoskalową wojnę na Ukrainie, kolejna wojna w Zatoce Perskiej, ceny paliwa skaczące, niepewność wokół i to na pewno nie sprzyja żadnym interesom, a transportowym w szczególności, więc to jest jedna rzecz, która jest niezależna od nas. Ten cios taki potężny musieliśmy przyjąć wszyscy na swoje barki i to nie tylko firmy transportowe, ale również wszyscy przedsiębiorcy to odczuli.
1: Czyli oprócz wysokich kosztów paliwa i wysokich kosztów pracy, to jest jeszcze ten problem związany z małą ilością przewozów.
0: Tak, to na pewno. Popyt na usługi transportowe spadł w Europie. W sumie się nie ma co dziwić, tak, no, jesteśmy w stanie takiej, no, można powiedzieć, wojny hybrydowej, tak, z Białorusią, Rosją. Popyt na nasze usługi zmalał, ponieważ produkcja zmalała. To jest też pokłosie tego, iż branża motoryzacyjna w Niemczech ma się słabo, albo gorzej niż przed wojną. Produkcja przemysłowa spada, koszty rosną.
1: Chińska motoryzacja wkracza.
0: Widzimy w portach masę chińskich aut czekających na wjazd do Unii Europejskiej. Tak to wygląda, że podaż przewyższa popyt.
1: To jeszcze tak z pańskiej perspektywy. Czy dolegliwości tych dużych firm są takie same jak tych mniejszych firm transportowych w tej chwili?
0: Dolegliwości mamy wspólne poniekąd. Skala tylko jest inna, tak? I możliwość reagowania. Większe firmy, takie jak nasza, no tą sytuację, która ma jest na rynku, widzieliśmy już jakiś czas temu, więc aby wyjść naprzeciw tym problemom, policzyliśmy wszystkie nasze koszty, jakie mamy, tak? Trzeba było zrewidować trasy nierentowne, przeliczyć na nowo stawki. Przecież te stawki trzeba cały czas przeliczać, bo ona się zmienia, paliwo rośnie, błyskawicznie skacze. Zresztą sami widzicie, co się dzieje, więc te stawki musimy przeliczać cały czas. Na pewno optymalizacja, bo pewne procesy można zoptymalizować i to się teraz dzieje, tak? Bo pomagają nam też operatorzy AI, którzy wspomagają pracę spedytorów, pracę dyspozytorów. To wszystko się dzieje i ta optymalizacja następuje, ale możemy sobie optymalizować ile chcemy, ale pewne rzeczy są stałe i niezmienne, a tymi sprawami i kosztami tym wielkimi są koszty pracy, które mamy w tej chwili niewspółmiernie większe niż nasi koledzy transportowcy z innych krajów Unii Europejskiej.
1: Tak. Wprowadzono pakiet mobilności. Czy ten pakiet mobilności to wam pomógł, czy jednak trochę przeszkodził?
0: Pakiet mobilności nam zaszkodził. To, żeby była jasność. Miał pomóc i uregulować rynek usług transportowych w całej Unii Europejskiej. Niestety zrobił więcej szkody niż pożytku, ponieważ dał możliwości krajom członkowskim na interpretację i implementację prawa we własnym zakresie. I to się stało. No, Rumunii, Bułgarzy, Czesi w zupełnie innym wymiarze wprowadzili pakiet mobilności do swoich krajów. My inaczej i nam te koszty wzrosły, można powiedzieć, dwukrotnie w tym momencie. Najgorszą regulacją to jest wprowadzenie podstawy do zastosowania pensji kierowcy niejednolitej w całej Unii Europejskiej, więc w różnych krajach kierowcy różnie zarabiają, co powoduje tą różnicę w konkurencyjności. No niestety, mamy w tej chwili w Polsce najwyższe koszty pracy, jeżeli chodzi o transport. No, w niektórych landach niemieckich mają trochę drożej, ale generalnie to w tej chwili, jeżeli chodzi o koszty, to my przewozimy.
1: Każde podniesienie pensji minimalnej wiąże się z tym, że jest podnoszona składka ZUS. No to w przypadku takiego przewoźnika, który, nie wiem, zatrudnia 100-200 kierowców, no to już porządne obciążenie.
0: No to są potężne, to nawet nie 100-200, to wystarczy 10-15 i te koszty się podwoiły, bo tak naprawdę to nas w tym momencie zabija ZUS, wysoki ZUS. I to jest podstawowy problem, który mamy w tej chwili w transporcie międzynarodowym. To są wysoka stawka ozusowania bazowego kierowcy w transporcie międzynarodowym.
1: To jak pan ocenia działania naszego polskiego rządu w tej sprawie? No bo rozumiem, że wy bez przerwy zwracacie się z prośbą o wsparcie, pomoc jakąkolwiek.
0: Wskazujemy, że bardzo łatwo było sięgnąć do kieszeni przewoźnika, tak? Bo tak zobaczono, że można, więc sięgnięto do kieszeni przewoźników. Z tym, że dopiero teraz widzimy po tych kilku latach funkcjonowania pakietu mobilności, jak to zaszkodziło polskiej branży. Ile jest upadków, ile firm się restrukturyzuje, jakie jest potężne zadłużenie sektora transportowego i wskazujemy to naszym rządzącym ministrom, że taka sytuacja jest, ma miejsce. No niestety spotykamy się z taką informacją, że no niestety nie ma pieniędzy w budżecie, nie macie na co liczyć, radźcie sobie sami. Już, no ciężka sytuacja jest ogólnie. No tak się nam mydli oczy.
1: Dane statystyczne są nieubłagalne i mówią o tym, że no ten rynek transportowy jest bardzo mocno zadłużony. Szacuje się, że to jest około 1,7 miliarda złotych. Faktycznie jest tak, że te firmy zadłużają się?
0: Tak, bo tutaj kolejną rzecz, którą dotyka pan redaktor, to są terminy płatności w obrocie transportowym. W Unii Europejskiej przyjętym terminem płatności takim średnim to jest 60 dni termin płatności. To wszystkie koncerny, producenci takie terminy płatności stosują, a tak naprawdę ten termin to jest 90-dniowy. 60 dni termin płatności, ale płatna na koniec miesiąca wychodzi 90 dni przeważnie. I my ten kredyt kupiecki musimy wziąć na siebie, bo nie mamy innego wyjścia. Bo na nasze miejsce jest właśnie przewoźnik rumuński, bułgarski, czeski, litewski czy ukraiński w tym momencie, tak, który zawojowują nam rynek. Tak? I co się dzieje w momencie, gdy polskie firmy transportowe tracą rentowność? A to się dzieje. Widzimy to, jakie te rentowności są na poziomie procenta bądź dwóch przy zainwestowanych potężnych środkach, bo pamiętajmy, że każda ciężarówka to jest ponad 150 tysięcy euro trzeba wydać, żeby takie auto kupić i doposażyć, a stopa zwrotu miesięczna to w tej chwili około 1% albo 2%. Koszmarnie niskie są w tej chwili marże, policząc to wszystko, no, grosz do grosza składając. I co za tym idzie, firmy mające tak potężne terminy płatności, jeżeli wcześniej przez lata ubiegłe nie gospodarzyły dość roztropnie swoim budżetem, tworząc poduszki finansowej, to te poduszki finansowe w firmach się kończą i to mówimy wyraźnie rządzącym, że większość firm kolejnego takiego roku może nie przeżyć. O tym mówimy, że tutaj dochodzimy do ściany.
1: Tak naprawdę kredytowanie, czyli mówimy o tym 60-90-dniowym okresie płatności, to tak naprawdę na ten okres przewoźnik musi czasami brać finansowanie, kredytowanie, żeby uzupełnić bieżące koszty.
0: No tak, biorą ludzie kredyty obrotowe, myśląc, że będzie lepiej, że się poprawi, że się odbije, a tak się niestety nie dzieje, no bo mamy coraz gorzej. I stąd ta spirala zadłużeń, ta spirala problemów, ona się powiększa i będzie się powiększała, jeżeli naprawdę czegoś z tym nie zrobimy. A są pomysły na to, aby aby polski transport ratować. No są na to pomysły, jak to zrobić.
1: Bywa, że niektóre firmy transportowe nie mają tej możliwości wzięcia kredytu na bieżącą działalność?
0: Jasne, że są, dlatego firmy się zamykają. Dlatego to jest właśnie przyczyna ta.
1: Ile tych firm ostatnio się zamknęło?
0: Z ostatnich danych, które się ukazały w miesięczniku, który redagowany jest przez największą organizację transportową w Polsce, mowa o Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Transportowych z Warszawy, ZMPD. Jasno wynika, że ponad 8 tysięcy firm w przeciągu 2 lat się zamknęło. No więc to skala jest olbrzymia.
1: Dane nie są optymistyczne, więc widzi pan szansę na jednak rozwój tego transportu?
0: Musimy usiąść z powrotem do stołu z rządzącymi i porozmawiać, jak ratować transport, bo tutaj wszystko jest w rękach rządu. Tylko i wyłącznie, bo to oni mają instrumenty, aby odczarować tą sytuację.
1: Tu mamy problemy finansowe, tu mamy problemy z wysokimi kosztami. A jak jest w ogóle z dostępnością kierowców? Czy tych kierowców nadal brakuje? Jak to jest u pana?
0: U mnie na szczęście nie brakuje. Mamy, no, jesteśmy niedużą firmą rodzinną. Tutaj traktujemy kierowców jak członków rodziny, można powiedzieć. Razem pracujemy od wielu lat i akurat nie brakuje. W każdym razie brakuje ogólnie na rynku transportowym kierowców ze względu na to, że szkół zawodowych brakuje tak naprawdę. Kształcenia zawodowego kierowcy w transporcie międzynarodowym. I to nawet może już nawet nie bardziej o kierowcy, to, bo w tej chwili te szkoły kierowca, mechanik gdzieś tam jeszcze funkcjonują w kraju. One nawet się teraz cieszą frekwencją. W tym, że też potrzebujemy zmiany takiego nauczania, zmiany w ogóle wizerunku pracy kierowcy. Bo to już nie jest kierowca, mechanik tak de facto. To w tej chwili jest kierowca informatyk, kierowca tak jakby prowadził...
1: Niezwiązany z profesją.
0: Niezwiązany z profesją, bo...
1: Każdy może być kierowcą.
0: Każda ciężarówka jest naszpikowana w tej chwili nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi, pomiarowymi.
1: Że tak naprawdę nikt tam rąk nie wtyka. Kto nie ma wiedzy?
0: Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o naprawy, czy takie, to tylko i wyłącznie w serwisie, broń Boże, na drodze. Więc nowoczesne ciężarówki pozwalają naprawdę w sposób komfortowy i wypocząć, i pracę wykonać. Cieszyć się tą pracą, tak? Cieszyć się tą pracą i jednocześnie zwiedzając świat.
1: Ale to nie znaczy, że praca kierowcy jest tą pracą bezstresową, bo jednak są regiony, o których jeszcze zanim włączyłem nagrywanie, pan wspominał, że jednak są takie regiony, które no, nie są zbyt przyjazne firmom transportowym, czytaj kierowcom.
0: Tak, no praca kierowcy jest bardzo wymagającą pracą i odpowiedzialną. To pamiętajmy, że to jest potężna maszyna na drodze 40-tonowa, wielokrotnie przewożąca ładunki niebezpieczne, gaz, paliwo, różnego rodzaju chemikalia, więc to jest bardzo odpowiedzialna praca i też trzeba się nad tym zastanowić, czy chcę taką pracę wykonywać, że to jest praca nie od tak sobie pójdę, będę kierowcą jeździł. Nie, to jest odpowiedzialna praca. To trzeba do tego podejść odpowiednio i też nie wszędzie, ale gdzie niegdzie jest niebezpieczna. No, w szczególności w tym momencie we Francji. To też z własnego doświadczenia wiemy i trasy we Francji mamy tak zaplanowane, że kierowca wjeżdża na zakład, gdzie się rozładowuje. Jeżeli nie ma tyle czasu pracy, aby dojechać na kolejny załadunek,
1: gdzie bezpośrednio,
0: to nie wyjeżdża z zakładu za bramę.
1: Czym to jest spowodowane?
0: Spowodowane napadami na kierowców, nawet na strzeżonych parkingach we Francji zdarzają się napady. W biały dzień podchodzą gangi uzbrojone w maczety, w łańcuchy, w noże i w biały dzień kradną to, co znajduje się na plandece, a jeżeli tam nie znajdą czegoś, to okradają baki z paliwa. No tam jest chyba naprawdę niebezpiecznie.
1: Baki nie są zabezpieczone?
0: Wie pan, baki są zabezpieczone w odpowiednim wlewem. Specjalnie na Francję nie zabezpieczamy ich w żaden sposób inny, bo jeżeli zabezpieczamy tak zwanym kagańcem na wlew, to gdy taki złodziej nie będzie mógł odkręcić wlewu, to po prostu przebija bak od spodu. Nie dość, że nam ukradnie paliwo, to jeszcze mamy bak do naprawy we Francji w serwisie, a to też tania impreza nie jest, więc są niebezpieczne momenty tej pracy, no ale też i są przyjemne, tak? To praca z ciekawymi ludźmi, codzienna zmiana klimatu, zmiana terenu, no to nie jest praca monotonna, to tak jak mówię, to dla ludzi, którzy lubią przygodę.
1: Lubią po prostu jeździć.
0: Tak, lubią jeździć, lubią przygodę, to jest świetna praca, naprawdę.
1: Wracając do tych takich problemów życia codziennego transportu, uważa pan, że, czy widzi pan sens w większej integracji przewoźników, na przykład, nie wiem, wspólne platformy, centralne negocjacje, wspólna wizja branży?
0: Tak, widzimy w myśl takiej starej tego powiedzenia, że poznajesz przyjaciół w biedzie. Ja uważam, że to się poznaje i w biedzie, i w dobrobycie, tak, jak jest. Ale w tym momencie, tak, ta niedola łączy nas, łączy organizacje transportowe, łączy przewoźników, łączy spedycje w Polsce, bo wszyscy widzimy, że w złym kierunku zmierza Polska. polski transport i musimy coś z tym zrobić. I chcemy coś z tym zrobić, bo jak nie my, no to kto?
1: To jeszcze tak na zakończenie chciałem zapytać, jak według pana powinna wyglądać ta nowa polityka transportowa państwa z perspektywy generalnie interesów przewoźników?
0: Powinniśmy usiąść do stołu i wypracować jakiś kompromis, bo ta sytuacja, która w tym momencie trwa, będzie powodowała tylko zapaść polskiego transportu. I koniec, kropka. I tutaj się z tym nic nie robi. Musimy usiąść, porozmawiać i dojść do konsensusu.
1: Będziecie stosować naciski?
0: Tak, będziemy stosować naciski. No, rozmawiamy cały czas ze stroną rządową, ale mam wrażenie, że to tak jakby, no...
1: Odbija się od ściany,
0: no naprawdę, no to jest aż... No,
1: jest rozmowa, a nie ma konsekwencji tej rozmowy.
0: Niby rozmawiamy, niby tak, że wszyscy nas rozumieją, że widzą jaka sytuacja, no bo przecież te statystyki to rządzący mają wszystkie, tak, widzą co się dzieje, tak? I rozmawiają z nami, no i niby widać tą chęć pomocy i chęć porozumienia, ale nic się nie dzieje, no nie mam pojęcia dlaczego to jest tak.
1: Czyli generalnie wszyscy potakują głowami i wychodzą ze spotkania.
0: No niestety tak, no i to nie jest fajne. Coraz więcej liczby osób się przestaje podobać. Po prostu mamy nóż na gardle, tak? No, bo to jest albo być, albo nie być naszych firm, naszego dorobku życiowego, tak? Więc na pewno nie pozwolimy na to, aby nasz dorobek naszego życia poszedł w niwecz i to ku chwale czemu? Nie wiadomo czemu.
1: Myśli pan o bardziej drastycznych krokach? Nie wiem. Paręnaście, 10 000 ciężarówek dziennie pokonuje polskie drogi. Na chwilę, minutą ciszy uczcić polski transport, na 2-3 minuty zatrzymać się i stanęłaby cała Polska.
0: Być może będzie musiało dojść do takiego rozwiązania, bo my rozmawiamy, dziękuję, że pan redaktor przyszedł na ten temat, chce porozmawiać. Rozmawiamy, mówimy, pokazujemy statystyki, no ale tak jakby nas nikt nie słuchał i może tak być, że w myśl porozumienia transportowego, ogólnopolskiego zatrzymamy transport, choć na taką właśnie przysłowiową minutę. Lepiej zatrzymać się na minutę teraz, niż potem minutę po wszystkim, jak już transportu polskiego nie będzie, aby się otrząsnęli wszyscy i spojrzeli realnymi oczami na to, co się wokół nas dzieje, a nie przez jakieś różowe okulary w myśl jakiejś idei, też nie wiadomo czemu mających służyć, tak? Bo tak naprawdę to też nie widzimy sensu pewnych takich przedsięwzięcia, no nawet jeżeli chodzi nawet o ekologiczne te przedsięwzięcia. Rozumiemy ekologię ostatniej mili, busy w miastach, to tak, ale transport ciężki, międzynarodowy, gdzie w różnych warunkach przez różne przejeżdżamy kraje, gdzie nie ma infrastruktury, no nie ma takiej możliwości, żeby załadować auto ciężarowe, elektryczne, więc no to jest jakaś mrzonka, to trzeba z tym skończyć i myśleć o realnych rzeczach.
1: O trudnościach w transporcie międzynarodowym, ale i również krajowym Marcin Potapczuk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Przewoźnicy chcą, aby rząd podjął zdecydowane działania odciążające polskie firmy transportowe. Niedawno działalność wznowił klub miłośników gier planszowych działający przy Akademii Bielskiej, który jest otwarty dla każdego zainteresowanego planszówkami. Z członkami klubu rozmawia Arek Michlewicz.
3: Więc jak kładziesz tutaj 4 ludzikami, to rzucasz 4 kostkami w bardzo prosty sposób i zbierasz tyle surowców, ile wyrzuciłeś na kost. Łukasz Cydejko.
1: Co to za gra?
3: Epoka Kamienia. Jedyna darmowa gra online, którą można grać w internecie.
1: Ale wy macie tutaj wersję analogową.
3: Analogową, dokładnie. Polecamy. Co wtorek o godzinie 16.
1: Dobrze, na czym ta gra polega?
3: Gry polegają zazwyczaj, żeby wygrać, ale mamy też kooperacyjne, w których wszyscy wygrywają albo wszyscy przegrywają.
1: Ale tak w skrócie, o co tu chodzi?
3: Ta gra polega na tym, żeby rozwijać swoją epokę kamienia, swoją wioskę w epoce kamienia. Więc zbieramy drewno, złoto i kamień i polujemy na mamuty, żeby rozbudowywać swoją wioskę.
1: To mi trochę przypomina taką online'ową grę Age of Empires.
3: Age of Empires jest zdecydowanie trudniejszą grą. Ta jest prostsza wersja.
1: Od kiedy w klubie planszówkowym działasz?
3: Ja go zacząłem, więc od zawsze. Od kiedy jest w Białej na PSW tutaj, bo wcześniej graliśmy w Sitniku.
1: A teraz to już jest Akademia Bialska, czyli wszystkie etapy przemiany uczelni przeszedłeś.
3: Zacząłem w Państwowej Szkole Wyższej, skończyłem Akademię Bialską.
1: Co takiego fajnego w planszówkach jest, że cię tak to pociąga?
3: Prostota zasad i nieskomplikowanie tak w porównaniu do problemów życia codziennego.
1: To nie ma skomplikowanych gier?
3: Mamy skomplikowane gry, ale wszystkie są relaksujące i fajne. I miło się gra. Można spotykać nowych ludzi. Można wrócić do starych znajomości, ponieważ pani Kasia mnie uczyła w podstawówce religii 20 lat temu.
4: Katarzyna.
1: Jak to się stało, że pani tutaj w planszówkach planszówkach się znalazła?
4: Planszówki to moja pasja, uwielbiam tak spędzać wolny czas. Często gram z rodziną, ale też tutaj mamy dużo innych nowych gier, których nie mam w domu i tak sobie.
1: W tym dzisiejszym pędzącym świecie to tak ciężko znaleźć trochę czasu na taki w zasadzie relaks.
4: To prawda, ale też trzeba mieć coś dla siebie.
1: Ma pani swoją ulubioną grę?
4: Trudno powiedzieć. Lubię gry strategiczne ogólnie. Jest ich trochę. Jest Catan, Carcassonne, właśnie Epoka Kamienia. Lubię też gry na skojarzenia, jak Dixit i Ukryta Tożsamość. A ostatnio właśnie też polubiłam te gry, w których zwycięża drużyna, że wszyscy razem po prostu dążymy do jednego celu.
1: Która gra jest taka, że można, no, niezliczona liczba uczestników może być? Jest takowa?
4: Tajniacy na przykład, bo tam są po prostu dwie drużyny i niezależnie od tego, ile osób będzie w jednej czy w drugiej drużynie.
1: Stopień trudności, taka najtrudniejsza gra, która przysporzyła pani najwięcej problemów?
4: Do tych najtrudniejszych to ja nie siadam tam.
1: Lepiej się wystrzegać.
4: Tak, tak, tam Marek ma takie gry, on zawsze siedzi po 3 godziny z tymi grami, więc ja tak z boczku.
5: Doktor Piotr Dunkiewicz, Zakład Pedagogiki, Akademia Bielska.
1: Z nowym semestrem wrócił klub planszówek. Czy wraz z uruchomieniem po raz kolejny klubu doszły może jakieś nowe gry planszowe?
5: Tak, niedługo będziemy kupowali gry planszowe niezależne językowo, ponieważ tutaj przychodzą też czasami do nas studenci z Erasmusa i czasami po prostu potrzebujemy gier, które nie mają żadnych napisów i można grać niezależnie właśnie językowo i takie gry zamierzamy teraz zakupić.
1: Czy mi się wydaje, czy coraz więcej macie chętnych do gier?
5: Generalnie rzecz biorąc jest dość równa liczba osób, natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że ludzie kończą studia, już nie są studentami, a dalej przychodzą.
1: Czyli ten klub jest otwarty dla tych ludzi z zewnątrz również.
5: Tak, nie ma problemu, mamy bardzo ludzi, dużo z zewnątrz. Są to ludzie, którzy są na przykład takie osoby, które w ogóle nigdy nie były związane z Akademią Bielską, nigdy tu nie studiowały, nie pracowały, a są też osoby, które kończyły. Większość osób, które przychodzą, to są osoby, które są naszymi absolwentami.
1: Teraz przygotowujecie się do jakiegoś turnieju?
5: Tak, przygotujemy się do Mistrzostw Polski. Znowu będziemy organizowali Mistrzostwa Polski w Catana i znowu pojedziemy, aby znowu zostać łupnia, jak co roku.
1: Może jednak już się na tyle wyszkoliliście, że tego łupnia przysłowiowego nie dostaniecie.
5: Nie, no zobaczymy. To nie jest naszym głównym celem. Jednak główny cel to jest miło spędzić czas, używając jednak mózgu. No.
1: W tej chwili wasza baza tych planszówek to ile sztuk? Już liczycie, czy już przestaliście liczyć, bo ich jest tyle, że no, nie ma sensu?
5: Tak, mamy planszówki, które są na stanie klubu, ale też prywatnie mamy bardzo dużo swoich własnych planszówek, więc ciągle po prostu coś przynosimy, coś nowego. I to jest tak, że jeżeli tego bakcyla złapiesz, no to po prostu kupujesz te planszówki. I są takie osoby, które właściwie na każde zajęcia przynoszą jakąś swoją własną planszówkę, więc jakby te planszówki ciągle, po prostu mamy ich nowych dużo. Oczywiście idealna sytuacja jest taka, gdyby te planszówki były na stanie naszego klubu. Nie możemy narzekać, bo mamy pewnie około 100. Tak naprawdę muszę w końcu siąść i to policzyć, ale no nie ma na to czasu, wolę pograć w gry.
1: Czyli każda chwila, którą spędzacie tutaj w planszówkach, to jest poświęcana na gry, porządkowanie zostawiacie na potem.
5: Tak, powiem szczerze, że brakuje nam szafy, ale to musimy ciągle poznać z szefostwem, żeby nam tą szafę w końcu zrobili porządną. Natomiast prawda jest taka, że tak, gramy, chociaż ja też staram się, żebyśmy też robili coś więcej niż tylko granie, żebyśmy też porozmawiali z sobą, ale też nie ukrywajmy, że są osoby, które przychodzą po prostu grać. Nawet jak teraz tutaj jesteś z nami, no to dla części jesteś intruzem, bo odrywasz nas od grania.
1: To bardzo przepraszam.
5: Nie, nic się nie stało. Może dzięki tobie coś usłyszy, do nas przyjdzie, bo wiesz, chcę przypomnieć. O godzinie 16 można znaleźć nas na Facebooku, nazywamy się Koło Sympatyków Gier Planszowych. Koło jest otwarte, każdy może przyjść, zagrać, jest to bezpłatne dla wszystkich mieszkańców, nie trzeba być związanych z Akademią Bielską.
1: Ilu macie członków?
5: No znowu to ciężko powiedzieć. No jak tutaj widzisz, dzisiaj jest około 25 osób, 30 osób. Są osoby, które już dzisiaj były, przyszły przed o godzinie 16, wyjdą o 18. Są takie, które kończą pracę po 18, przyjdą. Pogramy od 16 do 21, więc ciężko powiedzieć. Jak są turnieje, to z reguły jest około 30 osób, bo wtedy sprawdzamy listę, bo to są turnieje, które są oficjalne. My organizujemy tutaj eliminacje do Mistrzostw Polski oficjalne. W ogóle taka ciekawostka jest, że my organizujemy najwięcej eliminacji w Polsce. Nie ma tak prężnego ośrodka jak nasz.
6: Jestem Mikołaj Winogradów. To jest 7 cudów świata. W tej grze chodzi mniej więcej o to, że buduje się budynki, które produkują surowce, a dzięki surowcom buduje się inne budynki, dzięki którym buduje się więcej budynków i te wszystkie budynki dają punkty, które się liczą na koniec gry jako dla wygranej.
1: Czyli generalnie chodzi o to, żeby zwyciężyła ta osoba, która zbierze największy majątek. To taki handel?
6: Można handlować w tej grze, ale no mniej więcej tak.
1: Każdy ma gotówkę do wykorzystania, tak?
6: No na samym początku ma się 3 pieniądze, ale przez budowanie budynków zdobywa się więcej pieniędzy i tak w kółko.
1: Nauczyciel, który jest czynnym członkiem klubu gier planszowych.
7: Tak, z przyjemnością chodzę tutaj na Koło Sympatyków Gier Planszowych już od wielu lat. Wydaje mi się, że jest to zarówno fajny relaks.
1: Kolejne hobby,
7: ale też gry planszowe mają zalety, które są pożądane, czyli integrują ludzi, czyli uczą strategicznego, taktycznego myślenia, czyli zapewniają też rozrywkę, taką rozrywkę pozytywną, bez negatywnych emocji. Dobrze się bawimy, żartujemy, są emocje, jest fajnie, także mogę tutaj tylko polecić i zaprosić inne osoby, które chciałyby do naszego koła przystąpić i chodzić.
1: Tu już widzę, karty zostały rozdane, to jak, dobrze idzie?
7: No zaraz zobaczymy, bo dopiero będziemy podliczać punkty. Jestem zadowolony ze swojej rozgrywki, ale przyznam, że mistrzem w tą grę nie jestem, bo gramy teraz aktualnie w 7 cudów świata. Jest to bardzo przyjemna gra. No, jestem nauczycielem historii, więc mamy tutaj dużo historycznych cudów świata, historycznych budowli, więc można powiedzieć, że jako historyk gra mi się tu bardzo dobrze.
1: I tu już jesteście w końcowej fazie rozgrywki.
7: Tak, podliczamy punkty. Zaraz wyłonimy zwycięzcę, wyłonimy osobę, która zajęła drugie i trzecie miejsce.
1: A tak zerkając po wszystkich, co ugrali, to można tak wyłapać, kto tutaj najwięcej tych punktów zdobędzie?
7: Można wskazać zwycięzców w poszczególnych kategoriach. To znaczy, jeśli zobaczymy, że koleżanka, na przykład Ola, ma bardzo dużo takich budowli, które są związane z obronnością, no to ona na pewno wygrała w kategorii wojsko.
1: Pewnie studiuje bezpieczeństwo narodowe.
7: No podejrzewam, że tak może być. Tak. Tutaj, jeśli ktoś ma te żółte karty, to są karty, które służą do handlu, no to jest najlepszy kupiec, więc w tych kartach wygrał. Tak? Karty zielone oznaczają karty nauki. No ja myślę, że wygrałem w kartach zielonych, więc pod względem naukowym myślę, że tutaj wygrałem.
1: Historia wzięła górę.
7: Historia wzięła górę.
1: A tam dalej?
7: Dalej mamy karty jeszcze brązowe, które są kartami produkcji różnych surowców, tych mniej zaawansowanych, oraz karty szare, które są, oznaczają produkcję surowców takich bardziej wymagających, bardziej zaawansowanych.
1: To jest tak, że co tydzień rozpracowujecie nową grę?
7: No nie. Mamy bardzo duży, że tak powiem, zasób gier. Poza tym członkowie klubu też przynoszą swoje gry domowe, takie, których nie ma tutaj, że tak powiem, na stanie. I wtedy chętnie poznajemy nowe gry, nasze jakieś tam prywatne. Jest osoba, która uczy, jak w to grać. Natomiast wydaje mi się, że fajnie jest grać w jakąś grę wielokrotnie.
1: Przepraszam, ale kolega chyba podkradł pieniądze.
7: Tak, właśnie tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo są tacy czasem kradzieje, którzy potrafią te pieniądze wyciągnąć. Ja tu oczywiście żartuję. Natomiast jeśli wracając do tematu, to fajnie jest jakąś grę zgłębiać. Na pierwszej, drugiej rozgrywce poznajemy zasady, uczymy się w ogóle, jak to funkcjonuje, jaka jest mechanika gry. Na trzeciej, czwartej, że tak powiem, grze, no to już wtedy wymyślamy sobie jakąś strategię, jakąś taktykę. No to może zagram pod to, albo tak, może to mi da zwycięstwo. Więc wymusza to na nas takie myślenie strategiczne, taktyczne i sprawdzamy, czy to zadziała, czy to jest dobry kierunek, czy jednak się pomyliliśmy i to nie przynosi nam żadnych profitów.
1: Tutaj po mojej lewej stronie widzę jeszcze zafoliowane gry, to co one czekają na swój czas?
7: To są gry, które są rzeczywiście mało grane, jeszcze i folia nie zdjęta.
1: Mało pociągające.
7: Nie, są tacy czasem gracze wśród nas, ja nie będę wskazywał palcem, którzy są bardzo pedantyczni i lubią, żeby to pudełko na gry było takie prawie nowe, można powiedzieć, i zachowują tą folię, mimo że tak naprawdę to pudełko już było kiedyś otwierane.
1: A czyli to takie oszustwo trochę?
7: Trochę takie oszustwo, to jest taki przesadny pedantyzm.
8: Malak? To jest gra taka dedukcyjna, detektywistyczna. Jest przyjęcie, na którym zostało popełnione morderstwo.
1: A tytuł tej gry: Niepożądani goście.
8: Pożądani goście. No i każdy z podejrzanych oczywiście miał jakiś motyw, no i trzeba wymieniać się informacjami między graczami, bo kto pierwszy odkryje, kto jest sprawcą, jaki miał motyw, jakim narzędziem się posłużył, ten wygrywa, więc gracze z jednej strony konkurują między sobą, żeby być pierwszym, kto odkryje zbrodniarza, a z drugiej strony muszą się dzielić informacjami. Bo sam...
1: Czyli trzeba być takim trochę śledczym, który potrafi połączyć kropki.
8: Tak. Cała gra polega na tym, żeby wymieniając się informacjami sprzedać no takie, które może nie będą przydatne innym graczom, a uzyskać takie, które będą przydatne nam.
1: Tutaj widzę, że w plansze nie można sobie zerkać.
8: Tak. Każdy prowadzi notatki o uzyskanych informacjach i to jest bardzo tajna wiedza, którą każdy chce podejrzeć.
1: Każdy chce identyfikować sprawcę.
8: Tak. Poza tym, że potrzebujemy pomocy innych graczy, bo oni dysponują też jakimiś informacjami, musimy się to sprytnie wymieniać.
1: Czyli te karty czemu służą?
8: Tu właśnie są te informacje. Każdy gracz będzie miał część tych kart i będziemy się nimi wymieniać.
1: Zwycięża ten, który wykryje sprawcę.
8: Tak. I kto będzie pierwszy. Jeżeli ktoś podejmie próbę i mu się nie uda, to przegrywa, już nie może prowadzić dalej śledztwa.
1: Czyli nie można tak ryzykownych decyzji podejmować, bo się odpada.
8: Tak, trzeba być pewnym oskarżenia.
1: No, już wiem, o co chodzi. Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Miłośnicy gier planszowych spotykają się w każdy wtorek o godzinie 17. SK2. Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Jest nie tylko kolekcjonerem winyli, ale też miłośnikiem muzyki oraz pasjonatem fotografii. Mariusz Kuc z Białej Podlaskiej zwiedza Europę z aparatem, ma swoje wystawy oraz wygłasza związane z tym prelekcje. Rozmawia Arek Michlewicz.
9: Dzień dobry, Mariusz Kuc.
1: Pasjonat fotografii, ale też miłośnik fotografii innych fotografów.
9: Tak, bo to, że robię zdjęcia, to jest tylko namiastka tego, co mnie w fotografii najbardziej kręci, bo fotografia to przede wszystkim oddziaływanie poprzez obraz na nasze serca, poprzez oczy, mózg, aż sygnał dociera właśnie do serc i tam się dzieje najwięcej. I to mniej więcej tak samo jest, jeśli chodzi o robienie zdjęć, bo zdjęcie robimy też nie oczyma, nie aparatem, ale głównie głową, rozumem i sercem. I podobnie jest z oglądaniem zdjęć, bo one też w pewien sposób na nas oddziałują. I żeby nie być gołosłownym, można na przykład sięgnąć po znane zdjęcie Roberta Kappy. Był taki fotograf, który wojnę fotografował. Jego zdjęcia zmieniały świat, zmieniały historię. Po jego zdjęciach o konfliktach było głośno. To samo było z, na przykład ze zdjęciami Steve'a McCurry, który jako pierwszy sfotografował konflikt i ofiary tego konfliktu w Afganistanie. Zresztą to po jego fotografiach, które przemycił z Afganistanu, klisze pozaszywane w ubraniach wręcz, bo tylko tak można było się stamtąd wydostać w całości. Więc jak już wysłał te klisze i zdjęcia zostały opublikowane w największych magazynach światowych, po raz pierwszy świat ujrzał, co się dzieje w Afganistanie i to zmieniło oblicze tego konfliktu, bo ludzie zaczęli o tym mówić, zaczęło być o tym głośno i zobaczyli, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Także fotografia jest medium, które w zasadzie od samego początku zmienia losy świata i stąd moja taka wycieczka w stronę tego, że fotografia oddziałuje na serca również.
1: Tutaj słuchacze tego nie widzą, ale przed nami jest sterta albumów. Rozumiem, że to są ci, którymi się inspirujesz.
9: Tak, przyniosłem ze sobą kilka albumów, no nawet nie tych wszystkich ukochanych artystów, fotografików, kilku wyłącznie, co mi się udało udźwignąć, bo albumy bywają potwornie duże i potwornie ciężkie, więc to by było niezłe wyzwanie. Natomiast w albumach odnajduję bardzo dużo inspiracji, ale też bardzo dużo uczuć, jak oglądam te fotografie, co lubię bardzo robić. To można porównać do czytania książek, do czytania poezji, do słuchania muzyki, do oglądania filmów. Generalnie w zasadzie w tym wszystkim chodzi o to samo, o wzbudzenie emocji i o to, co te emocje z nami robią, bo te emocje nas odmieniają od środka i jak oglądam takie zdjęcia na przykład Ernesto Bazana z Kuby, no to trudno się przy nich nie wzruszyć, trudno przy nich nie wysnuć kilku co najmniej refleksji i ja bardzo wierzę w to, że takie postrzeganie fotografii i takie podejście do fotografii, że robi z nami coś dobrego, że to nie jest tylko oglądanie zdjęć dla oglądania zdjęć, ale te fotografie autentycznie nas zmieniają, pozostawiają po sobie w nas ślad. Mocno wierzę, że sprawia, że stajemy się po prostu lepsi.
1: Inspirujesz się, ale też fotografujesz. Czy również wydajesz własne albumy fotograficzne?
9: Do tego nie dorosłem. Tak, fotografuję moje zdjęcia na ścianie kawiarni Coffee Love, na przykład można zobaczyć. Fotografuję, próbuję odnaleźć piękno w życiu, w tym, co wokół nas, choć nie zawsze to wszystko jest takie piękne, ale czasami droga do tego piękna bywa przez trochę mniej piękne widoki, skróćmy w ten sposób sprawę, więc próbuję fotografować, to jest jakaś forma wyrażenia siebie, wyrażenia swoich emocji, ale też właśnie takiego poszukiwania, bo samo fotografowanie dla mnie to są takie ćwiczenia emocjonalne, często z empatii, często z próby zrozumienia innych, próby zrozumienia tego, jak inni żyją, jakie mają uczucia, emocji międzyludzkich, więc to wszystko jest dla mnie bardzo ważne. Za to na przykład nie przepadam za fotografią przyrody, bo uważam, że mistrzowie, którzy fotografują dla choćby National Geographic, robią to w sposób niedościgniony i w zasadzie przyroda jest piękna sama w sobie, tam poszukiwać tego piękna w niej chyba nie trzeba. Natomiast piękno w tym, co się dzieje na ulicy, w tym, jak się ludzie do siebie odnoszą, jak czasami sobie patrzą w oczy, jak potrafią się przywitać, pocałować, jak się do siebie odnoszą, w jaki sposób język ciała pokazuje, jak na siebie reagują. W tym wszystkim jest dosyć dużo zagadek i dosyć dużo pięknych momentów i uważam, uważam, że to jest coś, czego warto poszukiwać w życiu i jeśli się uda, to zatrzymać na tą jedną 250 sekundy, naciskając migawkę aparatu, no i potem nam zostaje takie wspomnienie. Bo fotografia to też trochę, a nawet bardzo, ja tak w to wierzę i tak na to patrzę, to nie jest zatrzymywanie chwili w czasie, to jest raczej zapamiętywanie siebie i swoich odczuć z danego momentu, więc to trochę taki pamiętnik, trochę taki brudnopis, notatnik codzienności i jak potem do tego sięgamy, często po latach, no to tam odnajdujemy właśnie nie tych ludzi, których sfotografowaliśmy, tylko często odnajdujemy samego siebie, więc jest to coś, co w sposób taki bardzo emocjonalny nas potrafi poruszyć, cofnąć, coś przypomnieć. No i o to chyba trochę chodzi w życiu, żeby nie być tylko takim odbiorcą wszystkiego, co wokół, ale też próbować coś z tego życia dla siebie zatrzymać, z tego, co się przeżyło, z tego, co się widziało.
1: Nawet ci bardzo znani specjaliści od fotografowania korzystają z tak zwanej edycji fotografii. Czy ty również w edycję fotografii bawisz się?
9: Edycja fotografii to jest jeden z trudniejszych tematów. Nie wiem, czy mogę pozdrowić Darka Szubińskiego przy okazji. Dla mnie to jest mistrz edycji fotografii i żeby od razu wyjaśnić temat. Edycja fotografii to nie jest edytowanie zdjęć rozumiane jako obróbka czy jakieś rzeczy związane z balansem bieli, z intensywnością koloru czy czegokolwiek. Edycja to jest wybieranie i układanie zdjęć w historię, tak żeby kilka zdjęć, choćby dwa albo 12, żeby ułożyły jakąś historię i żeby tę historię opowiedziały tak, że ta historia staje się interesująca dla tego, kto te zdjęcia ogląda. Więc jest to bardzo trudny temat, bo oczywiście można pojechać do Wiednia choćby, pstryknąć zdjęcie wysiadając z samolotu, potem kilka widoków z Wiednia, 2-3 osoby. Te widoki spowodują, że nawet kiedy nie będzie widać, że to jest Wiedeń, to i tak rozpoznają pewnie jakieś elementy charakterystyczne, ale w tym nie ma nic interesującego, bo pocztówki możemy kupić sobie w już nieistniejących kioskach ruchu albo w jakichkolwiek innych miejscach, ale zrobienie zestawu zdjęć, który wywoła jakieś emocje w odbiorcy, to trochę więcej. I tu już nie wystarczy kilka widoków, to trzeba dosyć intensywnie pomyśleć o tym, które zdjęcia pokazać i nie zawsze te najlepsze zdjęcia trafiają do takiego zestawu, które wykonaliśmy w danym zestawie, czy podczas danej podróży, czy w ogóle. Więc taki dobrze zedytowany zestaw to nie jest takie the best of, to nie jest portfolio najlepszych fotografii. To ma być coś, co prowadzi historię od początku do końca, od A do Z i pokazuje ją w sposób interesujący i taki, żeby intrygować, ale żeby trochę też więcej pokazać o tym miejscu, tego, co my myślimy i jak my widzimy jako osoby fotografujące to miejsce. No więc taki zestaw, on wtedy mówi sam za siebie. O takich zdjęciach się mówi, że ich nie trzeba opowiadać, ich nie trzeba wyjaśniać. Ktoś, kto ogląda taki zestaw zdjęć, jakby od razu jest w stanie swoje zdanie na ten temat zbudować.
1: To jeszcze zapytam, czy cały czas nosisz aparat fotograficzny przy sobie? Ja nie mówię o telefonie, bo wiadomo, że w telefonie to jest ten aparat, który zawsze gdzieś tam pod ręką masz, ale czy podróżujesz cały czas z takim typowym aparatem fotograficznym?
9: Staram się tak często, jak to możliwe. Oczywiście nie cały czas i biję się w piersi, żałuję, to jest coś, co mam sobie za złe. Natomiast no, z drugiej strony, jeżeli jadę samochodem z domu do gdzieś jakąś sprawę załatwić, no to trudno mieć ze sobą aparat. Czy można, tylko po co? Nie będę się zatrzymywał, żeby zrobić zdjęcie gdzieś po drodze, bo ten moment, który najczęściej zauważamy, on po prostu w ułamku sekundy ucieka, więc albo mamy aparat w ręku, gotowy zawsze do użycia i jesteśmy na tyle wyposażeni w wiedzę, żeby wiedzieć, jak poustawiać ten aparat w mgnieniu oka, tak żeby uchwycić scenę, którą chcemy uchwycić, albo po prostu nie ma sensu, tak mi się wydaje, żeby leżał gdzieś w schowku w samochodzie albo na tylnym siedzeniu. Natomiast jeżeli gdzieś podróżuję poza takim typowym scenariuszem dom, sklep, dom, kawiarnia czy gdziekolwiek, no to mam ze sobą aparat. Wyjeżdżam zawsze z aparatem. To jest absolutnie obligatoryjne w moim przypadku, co nie zawsze znaczy, że robię zdjęcia, bo wiele zdjęć robię bez podnoszenia aparatu. Ja je robię tak trochę dla siebie samego oczyma i głową wspomnianą i one tam zostają, więc uważam, że nie wszystko trzeba sfotografować. Niektóre rzeczy wystarczy zobaczyć i zapamiętać. Natomiast no, jeżeli scena jest naprawdę ciekawa i coś jakby każe sama siebie sfotografować, to jak najbardziej wtedy warto użyć aparatu i warto go przede wszystkim mieć, no bo jak się go nie ma, no to nic z tego użycia. Więc to też ciekawy temat jest z tym robieniem zdjęć, bo pamiętam siebie samego sprzed kilkunastu lat, kiedy potrafiłem, będąc choćby, nie wiem, w Barcelonie, jednego dnia strzelić 300, 400 zdjęć. I po prostu strzelałem jak szalony, robiłem jedno po drugim. Oczywiście z tych zdjęć 95% nadawała się do wyrzucenia. Dzisiaj, kiedy uważam się za trochę bardziej świadomego człowieka, potrafię zrobić 3 zdjęcia, 10, 20, w zależności od tego, co oglądamy. Ostatnio fotografowałem obchody czy celebracje święta świętej Agaty w Katanii. No więc tamtych zdjęć troszkę więcej zrobiłem niż 20 dziennie, no ale i temat to był trudny, bo tam się bardzo dużo działo, więc trzeba było próbować wyłuskać z tego jak najwięcej i jakby sam sobie trochę sam przed sobą wytłumaczyłem siebie z dużej ilości kadrów. Wciąż nie jest to 400 jak dawnymi czasy. Po prostu teraz podnosząc aparat do oka, ja już wiem, co chcę sfotografować i w jaki sposób i tych zdjęć po prostu potrzebuję zrobić o wiele, wiele mniej. I jak już robię, no to mam nadzieję, że coś z tego po prostu porządnego zostanie zachowane.
1: Teraz bardziej czujesz się jako taki myśliwy dobrych ujęć.
9: Nie wiem, czy tak bym to nazwał. Ja wciąż szukam ujęcia na pewno. Dobre kadry, które potrafią zrobić wrażenie choćby na mnie samym później, a jak na kimś jeszcze, to tym bardziej przyjemnie. Dobre kadry są na wagę złota, bo tak naprawdę jest masa ciekawych ujęć, które można zrobić, tylko one są ciekawe w danym momencie. Jeżeli idziemy ulicą i zobaczymy coś fajnego, coś, co przykuje nasz wzrok, piękny uśmiech kogoś, zamyślenie pana czytającego gazetę, co się rzadko w dzisiejszych czasach zdarza i tak bardzo pochłoniętego tym czytaniem, że to po prostu widać na jego twarzy. No, możemy zrobić takie zdjęcie, tylko potem co z tym zdjęciem? Takie typowe portrety uliczne, kiedy ktoś idzie ulicą i robimy mu zdjęcie, bo wydaje nam się, że wygląda ciekawie. To nie jest chyba na tyle ciekawe, żeby coś takiego robić, przynajmniej nie dla mnie. Natomiast coś, co powoduje, że skłania nas do jakiejś refleksji, to już tak, więc te kadry są dużo bardziej cenne, takie kadry są dużo bardziej interesujące i je na dłużej zapamiętujemy. Ja właśnie takich kadrów szukam, staram się, żeby były to takie kadry, które nie zginą w przestrzeni czasu i w przestrzeni milionów zdjęć robionych każdego dnia, bo dzisiaj w zasadzie każdy jest fotografem, każdy ma w kieszeni albo w ręku telefon. Co więcej, dużo ludzi robi telefonami znakomite zdjęcia. Natomiast to są pojedyncze ujęcia, które po prostu po opublikowaniu na Instagramie przepadają. Nie pamiętamy o nich. Dobre zdjęcie to jest takie, które nie do końca pozwala nam o sobie zapomnieć, które gdzieś jak już w nas wejdzie, to potem ono w nas jest. I czasami wracamy do tego zdjęcia, nawet go nie widząc. I to są doskonałe kadry. I na takich mi najbardziej zależy, co oczywiście jest szalenie trudne, bo czegoż mamy wielkich mistrzów fotografii, jak choćby Tomasz Tomaszewski z Polski. No więc on też nie strzela zdjęć nie wiadomo ile i nie jest poszukiwaczem miłych scenek ulicznych, a raczej pokazuje zdjęcia nie zawsze nawet miłe oku, ale te zdjęcia zapamiętujemy z innych powodów i one mimo wszystko gdzieś w nas potem wiercą dziurę, przypominając nam o czymś albo próbują coś podpowiedzieć, próbują pokazać, kim jesteśmy, kim powinniśmy być. No więc to jest dla mnie taka rola fotografii.
1: Mówisz, że już starasz się tych zdjęć robić trochę mniej i żeby te ujęcia były bardziej wyszukane, ale jednak w momencie, kiedy już zgrywasz je na komputer i musisz wybrać te najlepsze, nadal jest ten problem z wybraniem tych, które ty uważasz za najlepsze i chciałbyś je zachować?
9: No tak, bo mimo wszystko tutaj wciąż wpadamy w taką pułapkę, że jak robimy zdjęcie, to jesteśmy do niego trochę emocjonalnie przywiązani, bo mamy z tym zdjęciem też różnego rodzaju wspomnienia, a to pamiętamy przez przynajmniej krótką chwilę jakieś zapachy, jakąś większą scenę, czego na kadrze nie widać i czego nie widzą również ci, którzy będą to zdjęcie oglądali. Co więcej, możemy pamiętać nasz jakiś nastrój, który nas dobrze podkręcił. Więc dużo wspomnień ze zdjęciem mamy w momencie już robienia zdjęcia. Natomiast dwa dni później okazuje się, że część z tych zdjęć trochę blaknie. Po miesiącu te wspomnienia zacierają się i te zdjęcia już nie mają takiego ładunku emocjonalnego, więc jest to trochę takie mimo wszystko grzebanie wciąż w za dużej ilości zdjęć, chociaż ich jest naprawdę niewiele, to wciąż z tej ilości zdjęć jeszcze jest sporo zdjęć, które pozostaną chyba na zawsze takim niewiele znaczącym ujęciem, które może kiedyś nam coś przypomni, ale one niczego z nami więcej nie zrobią, więc zrobienie kilku kadrów dobrych, takich naprawdę dobrych, poruszających, no to nie jest aż taka prosta sprawa i najwięksi fotograficy potrafią chodzić całymi dniami, zrobić kilka klisz dziennie, dawniej mniej, dzisiaj już na matrycy oczywiście, i wciąż z tych wszystkich zdjęć uznają, że tylko jedno jest dobre, bo to są takie zdjęcia, które naprawdę powinny się wyróżniać w natłoku milionów zdjęć codziennie publikowanych. Kiedyś tych zdjęć tyle nie było, bo kiedyś ludzie robili zdjęcia na kliszy i nie było innej opcji. Nie każdy wiedział, jak to zrobić, a nawet jeżeli ktoś wiedział, to nie każdy miał ochotę wywoływać te zdjęcia, robić odbitki, nie wiadomo, co z tym potem jeszcze robić, więc nawet jeżeli mój ojciec na przykład miał aparat analogowy, no to on robił po prostu zdjęcia do albumu rodzinnego i na tym się wszystko kończyło. I tak swoją drogą to był pierwszy aparat, który miałem w ręku pewnie ze 40 parę lat temu i do dziś pamiętam jego ciężar. Pamiętam ciężką lampę błyskową, która była w specjalnej walizeczce zawieszona na ramieniu i dopiero od tej walizeczki był prąd poprowadzony do lampy błyskowej, więc to takie czasy były dosyć siermiężne pod tym względem, a mimo to ludzie próbowali robić zdjęcia, no ale tych zdjęć wciąż stosunkowo było niewiele w porównaniu do zalewu tego, który mamy dzisiaj. Dzisiaj na Instagramie jest kilkanaście milionów zdjęć każdego dnia publikowanych, więc to jest teraz jak odnaleźć te wartościowe? No, każde zdjęcie jest na tyle dobre, na ile kogoś zatrzyma.
1: Publikujesz swoje zdjęcia w social mediach?
9: Niewiele, ale tak, zdarzają się. Rzucam na Facebooka, na Instagrama, tam czasami coś się pojawia. Natomiast to jest wciąż, te zdjęcia nigdy nie będą tak popularne jak zdjęcia, i żeby od razu było jasne, ja nie szukam takiej popularności, jak zdjęcia różnego rodzaju celebrytów, czy instagramerów, czy jak tam nazwiemy tych różnych ludzi. I oczywiście ja nie chcę nikogo oceniać, bo to zupełnie nie o tym rozmowa. Natomiast zdjęcie, które pokazuje, że tak użyję mocnego skrótu, dosyć mocno obnażoną, piękną dziewczynę, ono oczywiście, że zdobędzie serduszek setki, jak nie tysiące, i to jest wszystko w porządku, jeżeli tak to wygląda i jeżeli tego świat potrzebuje. Natomiast ja szukam czegoś innego w zdjęciach, zresztą tego samego, czego ludzie szukają w literaturze, czy w poezji, czy w dobrym filmie. Każdy z nas ma swoje jakieś ulubione wyobrażenie tego, co go porusza. W moim przypadku są to na przykład zdjęcia, jest to muzyka, jest to poezja, czy literatura, czy film. I też spotkania międzyludzkie, takie, kiedy można sobie porozmawiać. I jakby to wszystko jakoś tak pięknie mi się zazębia, bo jak oglądam albumy fotograficzne, to zawsze leci muzyka w tle. Jak siedzę przy komputerze i wybieram zdjęcia, obrabiam je, czy próbuję edytować, no to ta muzyka często też jest gdzieś w tle. Jak oglądam film, to patrzę też często oczyma, no tak trochę za wizjera obiektywu i czasami podziwiam niektóre ujęcia filmowe. One są oczywiście wyreżyserowane, więc jest troszkę łatwiej takie ujęcie zbudować od początku do końca, ale w wielu filmach, szczególnie tych starszych, naprawdę widać znakomity, niedościgniony kunszt osób, które filmowały i one naprawdę wiedziały, co robią. Więc to wszystko gdzieś ze sobą się tak pięknie przenika i powoduje, że jakoś tak chce się żyć i tym wszystkim dzielić.
1: Co bardziej wolisz, fotografię czarno-białą czy kolorową?
9: Zdecydowanie bardziej ciągnie mnie fotografia czarno-biała i z prostego powodu. Kolor czasami jest zbyt dominujący i czasami odciąga uwagę od treści samego zdjęcia. Natomiast znam kilka osób, które bardzo szanuję i podziwiam wręcz, które mówią, że świat jest kolorowy, my go takim widzimy, więc fotografia kolorowa powinna być. No i to są oczywiście różne zdania. Ja wciąż się skłaniam bardziej ku fotografii czarno-białej, aczkolwiek trudno jest fotografować Lizbonę, Barcelonę czarno-białą. Próbowałem. Mam kilka, uważam, niezłych kadrów z Lizbony czarno-białych, ale te kolorowe też po prostu są, te kolory tam są tak cudownie nasycone, tam słońce pada inaczej, więc te kolory wydobywają inne jakby tony z siebie, nie wiem jak to nazwać, ale one są po prostu dużo bardziej bogate i w jakiś taki dziwny, wspaniały wręcz sposób potrafią nami zawładnąć, więc bardzo trudno jest fotografować niektóre miejsca w czerni i bieli. Były próby, no zanim była klisza kolorowa, to oczywiście, że na całym świecie przecież używano negatywów czarno-białych. Afrykę fotografowano w czerni i bieli dawnymi laty. Dzisiaj mało kto się na to jest w stanie zdobyć. Znam jedną osobę, która próbowała to robić, poddała się, powiedziała, że nie, absolutnie, to jest nie do udźwignięcia. Nie jest w stanie oddać bogactwa tego wszystkiego wokół, jedynie w odcieniach czerni i bieli, w tych tonach pomiędzy czernią a bielą bez koloru. I jest, no coś w tym jest. Natomiast wciąż, myślę, takie 75-80% moich zdjęć to są zdjęcia czarno-białe, bo na nich jest mi chyba trochę łatwiej pokazać to, o co mi chodzi na zdjęciu.
1: Masz swoje ulubione miejsca do fotografowania?
9: Tak. Jednym z ukochanych miejsc jest wspomniana Lizbona. Jest to miejsce, gdzie żyć życie po prostu tętni i nie sposób po prostu nie robić tam fajnych zdjęć. To jest to miejsce, aż po prostu krzyczy o bycie fotografowanym. Natomiast jest też coś takiego, że w krajach na południu Europy na przykład dużo łatwiej się fotografuje na ulicy ludzi, bo tam ludzie nie uciekają, nie chowają się, wręcz czasami nawet dziękują za zrobienie zdjęcia. Czasami proszą, żeby potem wysłać takie zdjęcie, ale to nie jest tam nic niezwykłego. W Polsce ja dosyć niewielkiego aparatu używam, takiego nie rzucającego się w oczy, ale nawet z takim małym aparatem, jak się pojawię na ulicy, to ludzie często potrafią przejść na drugą stronę ulicy, bo zobaczą, że ktoś ma aparat w dłoni, jakby to było coś innego niż telefon, jeśli chodzi o zrobienie zdjęcia, bo oczywiście jest to coś innego, natomiast dla większości ludzi zdjęcie to jest po prostu zdjęcie i już nie bez wchodzenia w aspekty techniczne, że w aparacie nie da się wielu rzeczy, w telefonie wielu rzeczy ustawić, no to jakby efekt jest ten sam, tym efektem jest po prostu zdjęcie. I jeżeli nie przeszkadza im bycie fotografowanym telefonem, to co im przeszkadza bycie fotografowanym aparatem? Co więcej, jest to jakiś taki koszmar, który też instytucje różnego rodzaju kultywują, bo niektórych obiektów nie należy fotografować. No okej, jeżeli to są obiekty strategiczne, wojskowe, transport, coś tam, no, rozumiem. Natomiast jest dużo miejsc, gdzie po prostu nie ma żadnego znaku, że nie można fotografować i prawo tego nie zabrania. Natomiast jeżeli w takim obiekcie jest na przykład jakiś pan ochroniarz, to potrafi wybiec i próbować przepytywać, po co komu te zdjęcia, w jakim celu, albo po prostu powiedzieć, że nie można, że trzeba skasować, cokolwiek. W tym samym czasie setki ludzi fotografują te same miejsce telefonem i tu jest jakiś taki śmieszny dysonans, więc jakby no jest to taka jeszcze rzecz, z którą chyba się musimy uporać jako społeczeństwo. Natomiast wracając do tych ulubionych miejsc, to południe Europy jest na pewno takim szeroko pojętym miejscem, gdzie się robi zdjęcia trochę inaczej i nie ma tej presji, że będzie się zaatakowanym przez kogoś, komu się robi zdjęcie, bo w Polsce ludzie bywają agresywni, chociaż nigdy nie udało mi się w nos dostać, ani nikt na mnie nie nakrzyczał, a w Londynie kiedyś młody, przyjemny z wyglądu pan zrobił mi karczemną awanturę za bycie sfotografowanym na przykład, nie? Więc to jest, natomiast no co, no wtedy się zawsze uśmiechamy, wyjaśniamy albo mówimy przepraszam i tyle. Można też udać głupka i powiedzieć, że się nic nie rozumie, jeśli jest się za granicą szczególnie. Natomiast to jakby nie o to chodzi. No i tu też możemy dojść do takiego punktu, czy pytać o to, czy możemy kogoś sfotografować, bo też ludzie na to różnie patrzą.
1: No jak zapytasz, to rozumiem, że później ta osoba będzie, jeśli się zgodzi, pozować, a to już nie będzie tej natury.
9: Dokładnie. Poza tym, no pozowany to tylko portret tak naprawdę dobrze wychodzi i też nie zawsze. Czasami takie zaskoczenia są o wiele lepsze. Natomiast no nie zapytamy, jeżeli jest jakaś scenka, którą koniecznie chcemy uwiecznić, no to już tutaj po prostu nie sposób zapytać, bo przerwiemy tą scenkę, zakłócimy ją, wpłyniemy na jej przebieg i to wszystko będzie po prostu bez sensu, więc chyba nie o to nam chodzi. Właśnie tak spoglądam na albumy, bo... Tak...
1: No właśnie miałem wrócić do tych albumów, który ma dla ciebie tutaj największe znaczenie.
9: No jest...
1: Wszystkie rozumiem, ale ten jeden może jest.
9: Największe znaczenie ma chyba dla mnie album, którego tutaj... No nie, okej, drugie znaczenie, już jak mam wartościować. Największe znaczenie jest taki album, który jest moim absolutnie ukochanym albumem. To jest album Ernesto Bazana pod tytułem Kuba.
1: Czarno-biały.
9: Tak, chociaż Ernesto też fotografował kolorowo, miał taki epizod, natomiast głównie fotografuje, to już jest w tej chwili starszy pan, natomiast jego zdjęcia są po prostu porażające.
1: Życie na Kubie.
9: Tak, on generalnie żył na Kubie i z tej Kuby musiał wyjechać ze względów politycznych, potem przez długi czas tam nie wracał. Na zdjęciach oddawał to, jak mu się na chwilę udało tam być, to oddał to, co tak naprawdę tam się dzieje, na czym polega tam życie. Te zdjęcia są pełne prawdy, pełne emocji, uczuć, namiętności, choć to często nie jest namiętność związana z erotyką, to są po prostu rzeczy, którymi tam ludzie się zajmują. Oni tam żyją do tej pory, wydaje mi się, nigdy nie byłem, ale na ile rozumiem te sprawy, żyją tam dosyć biednie, ale im to nie przeszkadza, żyją pod presją różnego rodzaju. To wciąż jest niewystarczający powód, żeby przeszkodzić im żyć pełnią życia. To jest oczywiście takie uogólnianie i trochę gloryfikowanie rzeczywistości, której nie znamy. Natomiast wciąż na tych zdjęciach ja odnajduję bardzo wiele emocji, wiele pięknych scen, pięknych miejsc, relacji międzyludzkich. To są rzeczy, koło których ja przynajmniej nie potrafię przejść obojętnie i ja nie chcę powiedzieć, że Ernesto Bazan jest moim największym bohaterem, jeśli chodzi o fotografię, ale jest jednym z wielu. natomiast ten album Kuba, on chyba najwięcej razy spowodował, że no zamarłem ze wzruszenia, że trudno się było oderwać od tych zdjęć, przeglądając je na spokojnie, no bo takie albumy...
1: Chyba przeglądając taki album, to trzeba palić cygaro.
9: No może niekoniecznie, natomiast lampka dobrego wina nie zaszkodzi, bo czasami w gardle tak ściśnie, że trunek typu czerwone wino trochę krew poruszy i może będzie trochę spokojniej. Natomiast te wszystkie albumy mają w sobie coś niezwykłego. Drugim takim albumem jest album pod tytułem Genesis brazylijskiego artysty nazwiskiem Sebastião Salgado. To jest taki, to jest chyba w ogóle mój największy bohater, jeśli chodzi o fotografię. Zrobił zdjęcia na całym świecie, zrobił zdjęcia tak poruszające, tak pokazujące różne prawdy o życiu, które dla wielu też nie były widoczne czy znajome. On fotografował wielkie wędrówki ludów w Afryce, fotografował w Kuwejcie pracowników fizycznych, fotografował kopalnie w Afryce, gdzie na wiele pięter ludzie na drewnianych rusztowaniach, tam dziennie ginęło kilka osób. Nikt się tym nie przejmował, bo tam życie jest mniej często warte od życia na przykład krowy, która potrafi wyżywić rodzinę, a nawet dwie, a jedno życie, cóż, no ktoś zapłacze, ale są tam większe tragedie. Natomiast właśnie problem zrozumienia innych ludzi, innych, nie chcę powiedzieć, na

0: myślenie, prowokują zastanawianie się, wzbudzają w nas efekt myślowy i rzadko dając odpowiedź. Natomiast ja myślę, że to jest dobre, bo właśnie, jak już wspomniałem, to takie ćwiczenie z empatii, ćwiczenie z tego, na ile jesteśmy w stanie być zdolnym zrozumieć innych, ale też próbować zrozumieć, bo nawet jak nie zrozumiemy, to jest to wysiłek, który jeżeli podejmiemy, to on jest już wart sam tylko tej próby. I to wszystko powoduje, że my patrzymy inaczej na świat. I teraz jakby można pójść w drugą stronę, bo to są zdjęcia takie, no lekkie to one nie są, to nie są zdjęcia do oglądania przy obiedzie albo w przerwie pomiędzy pierwszym a drugim daniem, jeżeli ktoś tak jada. Na drugim biegunie mamy zdjęcia na przykład Alexa Webba i od razu nie wiem, czy to ma sens, ale zareklamuję w galerii fotograficznej na Krótkiej, w Bialskiej. Będę prowadził taki warsztat, to może dużo powiedziane, ale po prostu będzie spotkanie na temat zdjęć Alexa Webba, coś co niedawno prowadziłem na temat innego artysty. I więc tam oglądamy zdjęcia, jest taki slideshow ze zdjęciami, które oglądamy przez chwilę z podkładem muzycznym. Później te zdjęcia, przynajmniej kilka z nich omawiamy i zastanawiamy się, co w nich jest wspaniałego albo nie, dlaczego nas poruszają, dlaczego są takie, a nie inne emocje wywołane przez te zdjęcia. Więc tenże Alex Webb to z kolei człowiek, który operuje kolorem i operuje w sposób absolutnie mistrzowski. Głównie świat Ameryki Łacińskiej fotografuje, ale on tam, na jego zdjęciach widać dużo życia, dużo piękna, dużo scen, które powodują, że po prostu się uśmiechamy, że jest nam przyjemnie, że te zdjęcia się bardzo dobrze ogląda. To jest jednocześnie mistrz światła i cienia oraz mistrz wielowątkowości. Stworzyłem album na przypadkowej stronie i widzimy na jednym zdjęciu co najmniej 4 różne sytuacje, a to jest wciąż ta sama fotografia. Trudno je nam ze sobą powiązać, bo wszystkie sytuacje są oddzielone cieniem. Więc zrobienie takiego zdjęcia to jest absolutne mistrzostwo i to jest coś, co podziwiam i kocham w tym człowieku. Dla mnie osobiście to jest też jedna z osób, które bardzo mocno wpływają na to, co widzę w zdjęciach.
1: To jeszcze powiedz, czy jest takie miejsce, które chciałbyś sfotografować, a na razie jest to takie w tej chwili niedoścignione marzenie?
0: Dla mnie są dwa takie miejsca. Jedno zdjęcie to jest Japonia. Bardzo bym chciał pojechać do Japonii, niekoniecznie do Tokio oczywiście też, bo przywiózłem stamtąd trochę płyt, zakładam, i może coś jeszcze, natomiast przede wszystkim masę wspomnień. Natomiast bardziej niż Tokio interesuje mnie prowincja i małe miasta, gdzie ta dawna kultura japońska jeszcze wciąż drzemie. Kyoto to jest duże miasto, ale ono wciąż się opiera współczesnemu światu i w jakiś sposób zachowuje tradycje minionych nie tyle lat, co wieków nawet. Więc choćby Kyoto i kilka tego typu wiosek w tym takim starym stylu to jest absolutnie moje marzenie. Drugą taką destynacją to jest Ameryka Łacińska. Szczególnie czule myślę o Peru. Natomiast też nie myślę o dużych miastach, choć tam oczywiście, że dużo się dzieje i przyjechałbym cały szczęśliwy z kilkoma kartami zapełnionymi zdjęciami. Natomiast dotarcie też do mniejszych osad gdzieś w górach, nie wiem, czy to się kiedyś ziści, no ale o czymś marzyć przecież trzeba.
1: Wspaniałe opowieści o pasji do fotografowania i o tych najlepszych fotografach, a opowiadał o tym Mariusz Kuc. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy.
0: Dziękuję bardzo, cała przyjemność po mojej stronie.
2: Marzeniem, które dojrzewa w głowie pasjonaty, aby je zrealizować, jest wycieczka z aparatem po Japonii.
3: Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. W tym roku obchodzimy 163. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, wydarzenia patriotycznego, o którym rozmawia Arek Michlewicz.
4: Nazywam się Paweł Pakuła, jestem nauczycielem historii w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Białej Podlaskiej.
1: Historyk, ale też hobbysta, jeżeli chodzi o historię i fascynat tutejszą historią regionalną. A dzisiaj chciałem, żebyś opowiedział mi trochę o tym Powstaniu Styczniowym, które to, no, miało też swoje miejsce tutaj.
4: Tak, w tym roku obchodzimy 163. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Wybuchło ono w 1863 roku i tak się składa, że akurat w naszym regionie, na terenie powiatu bialskiego, te walki powstańcze rzeczywiście były i ten region był ważny z punktu widzenia planów powstańczych. Było tutaj w naszym regionie, z tego co wspominają pamiętnikarze, piszą historycy, około 1000 osób zaprzysiężonych, wtajemniczonych w plany wybuchu powstania. I Biała Podlaska nie była miastem oczywiście tak dużym jak dzisiaj. Liczyła kilka tysięcy mieszkańców. Byli to w większości ludzie pochodzenia żydowskiego.

0: polskiego, ale też sporo Polaków, sporo też mniejszości, powiedzmy, takich pochodzenia wschodniego. Natomiast miała bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia swojego położenia na trasie z Brześcia, konkretnie z twierdzy Brześć i dalej z Rosji w kierunku Warszawy, czyli prowadził przez Białą Podlaską bardzo ważny szlak komunikacyjny. I tutaj w świetle planów przywódców powstania, tą rolą, którą miała do odegrania Biała Podlaska i powstańcy z naszego regionu, było odcięcie komunikacji Rosji z twierdzy brzeskiej z Rosji w kierunku centrum królestwa, czyli na przykład Warszawa, po to, żeby dać czas, dać szansę na rozwój powstania na terenie królestwa, żeby czy w Warszawie, czy w innych miastach to powstanie się po prostu zdążyło rozwinąć i okrzepnąć.
1: Ten ważny szlak komunikacyjny jest nadal, jakby nie patrzeć.
0: Tak, oczywiście. Z tym, że trzeba pamiętać, że troszkę inaczej to wyglądało. Mówiąc szlak komunikacyjny, nie mam na myśli na przykład szlaku kolejowego, bo kolej zbudowano po powstaniu styczniowym dopiero. Natomiast istniała tak zwana ta szosa brzeska, jak ją nazywano, i linia telegraficzna. To są te dwa takie, że tak powiem, te dwie nitki takie bardzo istotne, komunikacyjne. Oczywiście Biała nie miała wtedy tej obwodnicy jeszcze, którą mamy dzisiaj, więc dwie główne arterie to była ta szosa brzeska, tak, czyli ulica Brzeska i ulica Warszawska.
1: Nie wiem, czy miałeś okazję być w muzeum w Terespolu, gdzie jest całe mnóstwo przeróżnych eksponatów zebranych o rany, sięgających właśnie na ponad chyba 150-200 lat, więc pamiętające powstanie styczniowe niektóre eksponaty są.
0: Tak, i dzisiaj możemy się wybrać także do naszej biblioteki miejskiej w Białej Podlaskiej, gdzie pracownicy tamtejsi z okazji rocznicy wybuchu powstania przygotowali taką małą wystawę pamiątek związanych z okresem, z powstaniem styczniowym.
1: Jeżeli chodzi o powstanie styczniowe, są takie postaci, które mocno wpisały się w historię tutaj regionu, jeżeli chodzi o powstanie?
0: Tak, oczywiście. No, pierwszą z postaci, najważniejszą chyba, jest Roman Rogiński, który dowodził działaniami zbrojnymi na terenie naszego powiatu. Był przywódcą, który tutaj kierował największą bitwą w powiecie, czyli bitwą pod Białką, oraz spisał pamiętnik już później, bo się okazało, że to powstanie przeżył. Nie został rozstrzelany, ale został zesłany na Syberię i kiedy wrócił z tego zesłania, spisał swoje te dzieje. Było to pisane z perspektywy dziesiątków już, bo on po 30 latach wrócił z tej Syberii, także perspektywa czasowa, po której spisywał swoje doświadczenia powstańcze, była dosyć znaczna, ale jest to bardzo ważne źródło. Oczywiście subiektywne, on jako dowódca niektóre rzeczy mógł zataić, o niektórych już nie pamiętać, ale bardzo cenne źródło do tego, jak wyglądało powstanie styczniowe na terenie powiatu bialskiego, i możemy sobie do tego źródła, do tego pamiętnika, które mamy po polsku, sięgnąć. Jest ono dostępne chociażby w Bialskiej Bibliotece Cyfrowej. Wersja taka, że możemy sobie na ekranie u siebie w domu poczytać wspomnienia Romana Rogińskiego z tych walk.
1: To jeszcze zapytam, czy są jakieś namacalne ślady powstania styczniowego tutaj w powiecie bialskim?
0: Ślady powstania styczniowego w powiecie bialskim. Tutaj trudno by było tak precyzyjnie wskazać. No są pomniki, na pewno, więc mamy pomnik poświęcony bohaterom powstania styczniowego w Białce. Tam jak jedziemy z Białej w kierunku nowego cmentarza, po lewej stronie, za tymi ekranami pochłaniającymi dźwięk, tak, od A30, więc mamy tam pomnik. Są miejsca, tablice pamiątkowe. Chociażby w Liceum Kraszewskiego mamy tablicę wmurowaną. Na pewno tutaj bialczanie ją dobrze znają, bo to już jest stara tablica, poświęcona księdzu Brzuszce, który urodził się w Dokudowie i był jednym, uznaje się, że najdłużej walczącym dowódcą oddziału, czyli tak zwanej partii powstańczej z powstania styczniowego, no bo on się praktycznie do końca 1864 roku ukrywał, no i został niestety w końcu odnaleziony przez to, że Rosjanie przejęli kurierkę, która łączyła ukrywającego się księdza tam jeszcze z najbliższymi osobami, i torturami wymuszono na niej po prostu zeznania, gdzie ksiądz Brzuszka się ukrywa. Więc mamy tablicę poświęconą i Rogińskiemu, i Brzuszce, którzy uczyli się w szkole w Białej. Do tego mamy wmurowaną, jeśli dobrze pamiętam, 3 lata temu, w 160. rocznicę wybuchu ruchu Powstania Styczniowego z tyłu kościoła Świętej Anny taką tablicę poświęconą pamięci Aleksandra Szaniawskiego. To był też dowódca jakby tych walk na terenie powiatu naszego, po tym jak Roman Rogiński po nieudanej bitwie pod Białką ze swoim oddziałem wyruszył w kierunku północnym i przekroczył Bug pod Niemirowem. I następnie skierował się na Podlasie, a następnie na teren Polesia i wtedy dowództwo jakby próbował te działania zbrojne prowadzić na naszym terenie Szaniawski, który był takim szlachcicem już dużo starszym niż Rogiński, bo ponad 40-letnim, bardziej doświadczonym, ale miał szczupłe siły i poległ po takiej nieudanej bitwie pod Cycyną, został ciężko ranny, po paru dniach zmarł i został pochowany podobno w podziemiach kościoła Świętej Anny. I w związku z tym z tyłu kościoła Świętej Anny, jeśli przejdziemy, zobaczymy taką w miarę świeżą, kilkuletnią tablicę poświęconą Szaniawskiemu. Ponadto bardzo ważną rolę, kolejna postać z naszego regionu, ksiądz, nie tylko Brzuska, ale ksiądz Nawrocki z Huszczy, też jeden z dowódców grupy powstańczej, która przypuściła atak na Łomazy. Więc tam mamy przy kościele w Huszczy też znajdziemy tablicę poświęconą temu księdzu patriocie.
1: Twoja wiedza historyczna jest bezcenna. Rozumiem, że po godzinach cały czas oddajesz się lekturze książek historycznych, poświęconych historii.
0: No, nie jest do końca to tak, jeśli mam być szczery. Jestem nauczycielem historii i wypada, żeby nauczyciel historii w miejscu, w którym uczy tej historii, wiedział o historii swojego regionu, więc staram się być takim sumiennym też nauczycielem, który wie o tym, co się działo tutaj. Ale też mam inne zajęcia, inne hobby. To nie jest tak, że ja tylko siedzę w tych książkach historycznych, lubię sport, lubię jeszcze inne zajęcia, więc staram się oczywiście w miarę możliwości tą swoją wiedzę pogłębiać. Ja na pewno nigdy do końca nie będę tak znał tak dobrze, bo tej historii naszego regionu, gdyż tych dokumentów jest tak dużo, jest tyle rzeczy nieodkrytych. Gdyby siedzieć w archiwach, to na pewno życia nie starczy, żeby to wszystko przejrzeć i odkryć. A pamiętajmy, że to, co do nas dociera, to nie jest całość, to jest tylko jakieś fragmenty. Im starsze są dzieje, tym mniejszy procent rzeczy, jakże tak powiem, tej przeszłości do nas dociera. I tym więcej musimy się domyślać, tym więcej jest takich niewiadomych, a nawet w tej historii najnowszej nie wszystko wiemy, tylko dużo rzeczy jest ukrytych, albo ktoś coś opisał, a nawet jeśli opisał, może zrobił to subiektywnie, niektóre rzeczy zataił, niektórych nie pamiętał, więc to nigdy nie będzie tak, że będziemy to wszystko wiedzieć, jak to do końca było w pełni.
1: Ale uważasz się za taką chodzącą bazę najważniejszych dat historycznych?
0: Absolutnie nie. Sam zapominam czasem. Potrafię przekręcić nazwisko, jakaś data mi wyleci z głowy. No to są ludzie, którzy mają taką encyklopedyczną, można powiedzieć, wręcz pamięć fotograficzną. Ja takiej nie mam, ale staram się mimo wszystko robić to, co robię, najlepiej jak potrafię.
1: Ale najważniejsze daty tego regionu pamiętam.
0: Staram się pamiętać.
1: Czy jeszcze powinniśmy coś wiedzieć na temat powstania styczniowego w powiecie bialskim, a może na terenie byłego województwa bialsko-podlaskiego?
0: Warto podkreślić, że chociażby ten Roman Rogiński był człowiekiem młodym i człowiekiem pełnym zapału, który miał bardzo dobre intencje, ale to, że akurat mu się nie udało chociażby rozbić hrabiego Nostica, który przybył tutaj z Brześcia, z twierdzy brzeskiej, z około 1000 żołnierzy uzbrojonych, miał artylerię, 2 działa. Nasz przywódca powstania nie miał artylerii i to też w dużym stopniu zaważyło, że bitwę pod Białką w nocy z soboty 31 stycznia na 1 lutego na niedzielę, bitwa nocna, nietypowa, że tą bitwę przegrał. Nie mieliśmy artylerii. Plany naszych powstańców były bardzo, bardzo, możemy powiedzieć, takie, można powiedzieć, że zakładały, bardzo optymistyczne były, tak? Zakładały pomoc z Zachodu, która to pomoc tak naprawdę nie nadeszła. Było wsparcie dyplomatyczne, owszem, słowne, chociażby papieża, tak? W tym przypadku powstania styczniowego papież ujął się za Polakami, ale to były tylko takie, możemy powiedzieć, noty dyplomatyczne, zachęcenie Austrii, żeby stanęła w obronie katolików polskich, tak? Natomiast z Zachodu przybyło kilku dowódców, Francesco Nullo czy François Rochambeau, który tworzył tych sławnych żuławów śmierci, ale wielkiego wsparcia z Zachodu nie otrzymaliśmy. Tymczasem, licząc liczono na to, że będzie to duże wsparcie, tym bardziej, że kilka lat wcześniej chociażby doszło do zjednoczenia Włoch, gdzie w wojnie z Austrią wsparcia udzieliła Francja i liczono, że może tutaj Francja nam pomoże. No nie pomogła. Liczono na to, że przekazanie chłopom ziemi na własność, czyli tak zwane uwłaszczenie chłopów, jeśli rząd powstańczy ogłosi, no to, że chłopi masowo ruszą do tego powstania. Wiemy, że tak nie było. Niektórzy chłopi poszli, ale niektórzy absolutnie nie. Także historycy oceniają, że to powstanie tak naprawdę szans niestety nie miało. I to jest ta tragedia, że byli ludzie, którzy poświęcili wszystko tak naprawdę. Poświęcili swoje życie, poświęcili swoje majątki. Szczególnie tutaj Roman Rogiński wspomina drobną szlachtę z Chuszczy, Stucznej i Wisk. To były takie zaścianki szlacheckie, bardzo patriotyczne i oni ofiarnie rzeczywiście do tego powstania przystąpili. No ale niestety, no warunki były takie, że przede wszystkim brakowało broni. Brakowało artylerii, ale brakowało też broni palnej. Dlatego walczono jakąś bronią myśliwską i większość oddziału Rogińskiego, z jego 1000 ludzi w szczytowym okresie, możemy powiedzieć tutaj w Białej Podlaskiej, no to około 600 to byli kosynierzy, czyli ludzie, którzy broni palnej nie mieli. I atak chociażby takich kosynierów na zawodowych żołnierzy, którzy mieli artylerię strzelającą kartaczami, czyli takimi powiedzmy małymi kulkami, które bardzo, bardzo dawały się we znaki piechocie, masakrowały piechotę tak naprawdę. No, to się nie udawało, więc niestety tutaj te rachuby czerwonych, czyli tej grupy niepodległościowców naszych, którzy dążyli do powstania, były dalece zbyt optymistyczne.
1: Źle ocenione możliwości.
0: Zdecydowanie źle ocenione możliwości. Kiedyś politycy XIX-XX wieku mówili o Rosji, że jest to kraj. Rosja nigdy nie jest tak silna, ani tak słaba, na jaką wygląda. I tutaj właśnie mamy chyba do dzisiaj ten problem, tak? Z oceną tego państwa. No i tutaj się nasi przywódcy, nasi inspiratorzy powstania zdecydowanie pomylili. Po prostu kilka lat wcześniej nastąpiła tak zwana odwilż posewastopolska i car rosyjski Aleksander II złagodził, że tak powiem, sposób postępowania ze swoimi podwładnymi. Na przykład na terenie Królestwa Polskiego zlikwidowano, czy tam ograniczono cenzurę, wypuszczono więźniów politycznych, zniesiono stan wojenny po powstaniu listopadowym. I myśmy to błędnie odebrali jako słabość cara, tak? I tutaj postanowiliśmy sięgnąć dalej, może po niepodległość. Mimo, że car, kiedy przybył do Warszawy, mówił: żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń, tak? Czyli nie wyobrażajcie sobie za dużo, nie myślcie za dużo, nie planujcie za dużo. Stąd druga grupa takich bardziej, że tak powiem, realistycznie oceniających sytuację, tak zwanych białych, mówiła: spróbujmy od Rosji wyciągnąć może większą autonomię, może właśnie więcej swobód dla Polaków, ale bez podejmowania walki. Natomiast ci czerwoni, ci, którzy powstanie wywołali, mówili jednak: nie, spróbujmy walki. No i zakończyło się to niestety tragicznie. I ocena późniejsza, nawet do dzisiaj ta ocena powstania styczniowego jest różna. Jedni mówią: no dobrze, przegraliśmy, ale to umocniło ducha patriotycznego. To nas ugruntowało w takim oporze przeciwko Rosjanom, w dążeniu do niepodległości. Przećwiczyliśmy konspirację w jakiś sposób, tak? Bo ten rząd powstańczy ukrywał się, powiedzmy, tworzył całe takie państwo podziemne troszeczkę, tak? Taki wzór, który później Armia Krajowa próbowała, że tak powiem, powtarzała, możemy powiedzieć, tak? W dużym stopniu, dużo skutecznie zresztą. No ale ci krytycy powstania mówią: no straciliśmy mnóstwo ludzi. 20 tysięcy ludzi zginęło. Drugie, powiedzmy, część zesłano na Syberię. Część zamęczono w więzieniach. Część musiała wyjechać za granicę. Część straciła majątki. Więc zlikwidowano tą szkołę wyższą, która szkoła główna, tak zwana w Warszawie, która została tuż przed powstaniem otworzona znowu, tak? Także straty były bardzo duże. A taka jest historia, niestety, historia Polaków, że te nasze powstania się nam zwykle nie udawały niestety. Także pilnujmy naszego kraju, żebyśmy mieli wolny kraj, żeby nie trzeba było wywoływać powstań, bo nam się zwykle te powstania niestety w historii nie udawały.
1: Interesująco opowiadasz o historii, a czy wobec swoich uczniów jesteś wymagający?
0: Staram się być wymagający, ale różnie to bywa.
1: Rzeczywistość weryfikuje.
0: Rzeczywistość weryfikuje. Trudno powiedzieć, jak to tutaj ująć dobrze. Staram się być wymagający, owszem, ale są czasem uczniowie, którzy po prostu ze względu na swoje możliwości, no, mają trudności w opanowaniu materiału, tak? Więc wtedy, jeśli dla kogoś partia materiału taka, która jest na sprawdzian, jest bardzo duża, może dzielimy to wtedy na mniejsze części, tak żeby ten uczeń, jeśli nie będzie bardzo zainteresowany historią, to po prostu żeby przeszedł do kolejnej klasy, tak? Mając podstawową wiedzę, te wymagania podstawowe, które są w podstawie programowej.
1: Ale w styczniu wszyscy muszą wiedzieć wszystko o powstaniu styczniowym.
0: Niekoniecznie, ale podstawowe fakty muszą wiedzieć.
1: Paweł Pakuła, nauczyciel nauczyciel historii Liceum Akademickie. Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję za uwagę.
2: Udział ziemiaństwa i chłopów z Podlasia w walkach z caratem podczas powstania styczniowego był znaczny. Na terenie dzisiejszego powiatu bialskiego stoczono potyczki pod Białką, Woskrzenicami, Wólką Plebańską, Dokudowem i Łomazami. Z uwagi na brak uzbrojenia Zryw pochłonął tysiące ofiar. Mandale to geometryczne wzory o symetrycznej strukturze, zazwyczaj w kształcie koła, symbolizujące harmonię, wszechświat i procesy psychiczne. W Polsce są wykorzystywane w arteterapii i coraz popularniejsze stają się w Białej Podlaskiej.
3: Michał Bereś.
1: Który zajmuje się mandalami? Jesteś instruktorem?
3: Jestem artystą, który w ten sposób jakby zaprasza ludzi do wspólnego tworzenia.
1: Czym tak naprawdę są mandale? Bo nie każdy o tym słyszał.
3: Mandale to są obrazy, wzory energetyczne, które są albo harmonijne, albo nieharmonijne, czyli mają strukturę taką na przykład równiutką z każdego boku, albo są po prostu nieregularne. Jest to forma wyrażenia po prostu siebie.
1: Ja w tym zauważyłem takie bardzo regularne kształty, tak jakby ktoś od linijki je malował. Czy to trzeba cyrkla i ekierki używać do tego?
3: Tak, generalnie na warsztatach używamy i cyrkla, i ekierki, ale również czasem zachęcam do użycia po prostu własnej dłoni i narysowania czegoś, co jest w zgodzie ze sobą.
1: Ale to tak pięknie równo nie wejdzie wtedy.
3: Nie, to nie wejdzie. Właśnie o to chodzi, że wiele osób jak zaczyna tworzyć, to w momencie, kiedy pojawia się ta krzywizna, to już biorą gumkę, a ja zachęcam, żeby jednak to pozostawić i zaufać, że to takie miało być.
1: Co tak naprawdę przywiało ciebie do Białej Podlaskiej, że nagle tutaj zaczynasz działać w tej materii?
3: Ludzie, którzy mnie zaprosili do tego, żeby po prostu, że chcą doświadczyć tych warsztatów i odpowiedziałem na to zaproszenie. I za każdym razem, kiedy jestem w Białej, to mam wrażenie, że jadę do jakiegoś mojego drugiego domu. I tutaj spotykam naprawdę niesamowitych ludzi, którzy mają bardzo głęboką komunikację ze sobą i jestem.
1: To trzeba traktować jako taką arteterapię. Czy ona faktycznie tak pomaga?
3: Tak, zdecydowanie. Tutaj na warsztatach wiele osób, zwłaszcza po, gdzie pisze mi później wiadomości czy smsy, że doświadcza naprawdę niesamowitych rzeczy i we własnym życiu, i jakby w swoim otoczeniu, ponieważ na warsztatach skomunikowali się z tak głęboką częścią siebie, która dostała w końcu uwagę być może po wielu latach, może kilkunastu, i wyszła na zewnątrz, została w jakimś stopniu zauważona, to też daje ulgę w życiu.
1: Mandale charakteryzują się ogromną kolorystyką. Czy ten dobór kolorystyki to zawsze należy do tej osoby, która je tworzy?
3: Tak, zdecydowanie. To jest tylko i wyłącznie jakby wewnętrzne czucie. Ja też zachęcam do tego, żeby na warsztatach kierować się intuicją i dopiero na sam koniec omawiam znaczenie kolorów. A gdy zaczynamy, każdy intuicyjnie wybiera kolory, tworzy intencje i później jak już omówienie całego procesu, to każdy jest w szoku, jak sam dobrał kolory.
1: Bywa, że ktoś takie prace kupuje, aby ozdobić własny dom?
3: Zdecydowanie. Mam dużo zamówień, zwłaszcza jeżeli ktoś ma intencję i chce, aby u niego w salonie wisi, żeby go wsparła, no to tworzę na zamówienie i wtedy się fajnie dzieje.
1: I to są duże formaty?
3: Największy format, jaki stworzyłem, to jest 80x80, a tak to 30x30.
1: Czy w takich warsztatach to tak naprawdę każdy w różnym wieku może brać udział?
3: Tak, zdecydowanie. Mam osoby pełnoletnie, jeszcze się nie zdarzyły dzieci, ale starsze osoby też się pojawiają, także tutaj wiek kompletnie i umiejętności nie grają roli.
1: Trzeba być trochę artystą?
3: Im mniej, tym lepiej, bo wtedy ktoś jest zaproszony tak jakby do mojego świata, do tej techniki. I tak powiem szczerze, artystom chyba najciężej się odnaleźć, tym, którzy tworzą inną metodą, bo ich mózg tak bardzo ich kieruje do tamtego narzędzia, zamiast otworzyć się na nowe, bo oni chcą to zrobić idealnie, perfekcyjnie, a nie pozwalają sobie na przepływ.
1: Malowanie mandali to jest takie odcięcie się od codzienności, to jest taki relaks?
3: Z jednej strony tak, a z drugiej strony to jest bardzo głęboka komunikacja ze sobą, z tymi swoimi takimi głębokimi pokładami energii, które być może są uśpione. I podczas właśnie tworzenia, kiedy jakby kontaktujemy się z tą częścią, to po stworzeniu obrazu i powrocie do domu dzieją się rzeczy, które niektórzy nazywają cudami, ale to są po prostu jakby zaproszone do życia momenty, które się pojawiają. Czyli jak ktoś w swoim życiu ma bardzo duży chaos i stworzy obraz, którego intencja jest, moje życie jest wypełnione spokojem, i później się okazuje nagle, że w pracy konflikty, które były, znikają i w domu jest lepsza atmosfera, i ktoś może to różnie rozpatrywać, ale to jest po prostu praca, którą dana osoba wykonała na warsztatach z samą sobą. Nie przyciąga po prostu więcej już tych konfliktów, tylko otacza się spokojem.
1: Czyli to jest tak, że jesteś trochę psychologiem, wystarczy, że spojrzysz na taką mandalę i już wiesz, co w człowieku siedzi?
3: Daje się to już odczuć podczas tworzenia, z czym dana osoba pracuje, ale tak, często mam takie poczucie po prostu, w jakiej intencji dana osoba będzie malowała, po prostu to się czuje z jej pola, z przestrzeni, czego w danym momencie jej brakuje i co najbardziej zmieni jej życie, kiedy o na to zaprosi.
1: Od czego malowanie takiej mandali rozpoczyna się?
3: Rozpoczyna się od medytacji i w medytacji generalnie zapraszam do stworzenia intencji, czyli tego, czego tak naprawdę na ten moment potrzebujemy. Bo dużo osób na samym początku przychodzi na warsztat i mówi, ja wiem, jaką będę miała intencję, taką i taką. Ja mówię, no dobra, potem kończy się medytacja i dużo osób na przykład otwiera oczy z łzami pod powiekami i nagle stwierdza, że to nie tamta intencja, bo się okazało, że tamtą intencję wykreował umysł, czyli ktoś chciał więcej pieniędzy, a tak naprawdę pod pieniędzmi była na przykład akceptacja męża. I tworzymy intencję, zapisujemy z tyłu obrazu i później zaczynamy tworzyć wzór. I tak jak wcześniej wspomniałeś, są to linijka, ekierka, mam kilka też gotowych dla osób, które kompletnie manualnie jakby mają problem ze stworzeniem, to są jakieś tam do odrysowania trójkąty czy kwadraty i każdy tworzy po prostu tak jak czuje. Ja też na samym początku pokazuję kilka wzorów, specjalnie nimi tak bardzo mocno obkręcam, żeby człowiek tak jakby zgłupiał, nie poszedł za mną, tylko skupił się na sobie i tworzył.
1: Czy jeżeli chodzi o samomalowanie, to jaką techniką trzeba to wykonać?
3: To jest generalnie dot painting, czyli taka metoda uciętego patyczka. Maczamy do farby, lekko dotykamy płótno, podnosimy do góry. Jeżeli jest odpowiednia konsystencja farby, to wychodzi taki dziubek. On jest nawet wyczuwalny, gdy zamkniemy później oczy. Kształty są regularne, a są też pędzelki, które są nieregularne. Gdy się pociągnie do boku, wychodzą takie komety. Także no, przeróżne są kompozycje.
1: Czyli kleks nie jest wskazany?
3: Nie jest, ale często się zdarza, zwłaszcza jak osoby już kończą i nagle ktoś coś pacnie ręką w jednym rogu. Jest takie przerażenie w oczach i ja wtedy, jak widzę, że ta osoba kompletnie musi to zmienić, to mówię, to obróć tego kleksa jeszcze i postaw 4 razy i będzie harmonijnie. No i wtedy uśmiech się pojawia i ulga.
1: Czyli daje się to uratować.
3: Daje się to uratować, dokładnie.
1: Mówisz, że tutaj dzieci jakoś nie miały okazji korzystać z tego, więc to są dorośli. Dorośli się tak stresują?
3: Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe. Dorośli się stresują. Mało tego, bardzo mocno wręcz czasem denerwują. Jak mam na przykład osoby, które na co dzień wykonują jakieś zawody manualne, typu makijaż permanentny albo tego typu paznokcie, to potem się okazuje, że takie osoby właśnie mają największy problem ze znalezieniem właśnie uwagi, flow, koncentracji, bo one na co dzień bardzo mocno pracują na szablonach, na gotowcach, na tym, co powie klientka. Nie zawsze też doradzają na co dzień tym klientom w taki sposób zgodny ze sobą i no tutaj na obrazie, kiedy trzeba się skontaktować z samym sobą i samemu utworzyć wzór, no to w tej głowie pojawia się taki chaos i taka ocena, co ma druga osoba obok, a co nie, i to też jest ciekawe, żeby obserwować.
1: To może być ciekawe już na samą myśl o mandalach na paznokciach.
3: O, i to jest jakiś pomysł. To jest jakiś pomysł na biznes.
1: Nikt jeszcze tego nie spróbował?
3: Myślę, że może Chińczycy coś tam przyczarowali, ale to chyba byłyby jakieś gotowce. Chociaż jak oglądam niektóre paznokcie, to tam piękne wzory wychodzą.
1: Czyli jestem tym, który właśnie poddał pomysł na mandale na paznokciach, więc tutaj manikurzystki, słuchajcie nas.
3: Tak, to zapraszam na warsztaty, bardzo ciekawe wzory prowadzimy, które na pewno spowodują przypływ klientów.
1: Czy jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o malowanie mandali? Jak organizujesz takie warsztaty, to czy dużo osób przychodzi?
3: Tak, sporo. Często na warsztatach właśnie, jak już się zbiera grupa, to zawsze zaczynam od pytania, jak tutaj trafiłaś? No i tak 9 na 10 osób mówi magiczne słowo przypadek, a potem się okazuje, że na końcu warsztatu wiedzą, że to nie był przypadek, ale wiele osób przychodzi po prostu z ciekawości. Zainteresowanie jest bardzo spore. Powiedziałbym, że to się tak rozwija w miarę od tego, ile osób przychodzi na początku, bo później każda osoba idzie i zasiewa to w świat, co przeżyła. Ja też jestem zwolennikiem tego, że mój marketing wygląda tak, że wrzucam na Instagram screeny opisu osób, które po prostu to przeżyły, żeby dać komuś możliwość samemu posłuchania, ocenienia i zobaczenia, jak to wygląda, a nie tworzę jakichś wymyślnych wersji.
1: Czy kiedy już w Białej Podlaskiej organizujesz takie warsztaty, to co, pełna sala?
3: Tak, w Białej Podlaskiej w całej Polsce mam najwięcej osób zawsze zebranych. Mam wrażenie, że to jest też ten moment, w którym ci ludzie po prostu tego potrzebują i chcą i czują, że to jest po prostu dla nich dobre, bo mam osoby, które już po 3-4 razy uczestniczyły i za każdym razem pojawia się coś innego. One same mówią, że za każdym razem mają poczucie, że coś jeszcze więcej się wydarzy i faktycznie się wydarza.
1: A może to dlatego, że tutaj bardzo popularne niegdyś były perebory, zresztą wciąż kultywowane są perebory, które składają się na wiele wzorów i być może to ta tęsknota za tych osób, za dziadkami, za babciami, które takie perebory tworzyły.
3: Tak, zdecydowanie. Tutaj myślę, że rodowo ma to nawet może w samej kulturze bardzo duże znaczenie. Także tutaj, jeżeli na przykład chodzi o wzory, to też są naprawdę przeróżne, ludzie tworzą wzory. Też fajne jest to, że jak zaczynamy tworzyć ołówkiem i już zamykamy tą pierwszą część, czyli skończenie wzoru i przechodzimy do wybierania kolorów, to później po wypełnieniu, często jakby obraz w ogóle jest całkiem inny niż wzór, bo jeżeli na przykład tworzymy jedno koło na środku, to możemy to koło poprowadzić zieloną farbą, dookoła jeszcze pomarańczową, potem żółtą i jakby to koło robi się przestrzenne, więc jakby ta forma jest nieograniczona.
1: Zdarzają się mistrzowie, którzy tworzą mandale bez szkicu?
3: Na warsztatach nie. Ale też zachęcam, żeby wzór nie był za bardzo złożony, żeby dać sobie właśnie tą taką możliwość w każdym momencie dorysowania coś farbą, a nie, że tworzymy od początku do końca wzór i wypełniamy go po prostu i to jest koniec. Tylko żeby zaufać, że jak w danym momencie ktoś poczuje, że chce więcej albo coś dorysować i tak się wydarza, że nawet gdy już farbą wypełniamy, ktoś nagle tam z boku chce jakiś trójkąt albo jakieś serduszko i wtedy też po prostu stworzyć i zaufać, że skoro przyszła taka myśl, to żeby ją zrobić.
1: Co tak naprawdę dają tobie mandale, a co innym dają?
3: Mi dają takie wewnętrzne spełnienie. Moja historia w ogóle z mandalami jest bardzo ciekawa, bo byłem w restauracji, zobaczyłem na ścianie obraz i tak jakby centralnie mnie wciągnął, po prostu mnie tak jakby wessał. Kompletnie wpadłem w taką ciszę, w taki spokój umysłu, w taką wewnętrzną harmonię. I jak już się ocknąłem, to poczułem, że chcę to zrobić. Znalazłem warsztat w Rzeszowie, gdzie pokażą mi, jak stworzyć obraz. I kiedy już byłem na tym warsztacie, wpadłem w taki, powiedzmy, cuk. Dosłownie nie byłem w stanie kontaktować się z nikim i gdy wyszedłem, trzymałem ten mały obrazek i zaszlochałem się łzami. Całe spodnie miałem mokre i uświadomiłem sobie, że chcę to robić, choć do końca nie wiedziałem, co nawet się wydarzyło. I podążyłem za tym. Później pojawiło się osoby, które powiedziały, żebym poprowadził takie warsztaty i to jest moja historia. Więc mi osobiście daje to takie jakby ziemskie spełnienie, bo czuję, że jestem na swojej drodze. Osoby, które też tego doświadczają, zmienia się ich życie, więc po prostu towarzyszę ludziom w zmianach w życiu.
1: Zdarza się, że po prostu wsiadasz w samolot i lecisz do Indii, żeby podpatrzeć, jakie tam wzory są i żeby później je tutaj przenosić?
3: Nie, zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o wzory, to tworzę po prostu z wizji, tak jak czuję, tak po prostu to zawsze płynie w danym momencie, do intencji. Czyli najpierw tworzę intencję i później pod tą intencję układam wzór na zasadzie wibracji.
1: Czyli nie musisz latać do Indii?
3: Nie, ale Indie są bardzo ciekawym kierunkiem i na pewno odwiedzę, żeby zobaczyć na żywo. To też jest bardzo ciekawe, bo wielu znajomych kojarzy mnie w ogóle z mandalami i ostatnio dostałem właśnie nawet jakieś zdjęcia mandali indyjskich i zobacz, Michał, tu też są mandale. Tam były pierwsze, ale oni mnie tak skojarzyli.
1: Spotykasz się czasami z innymi artystami, którzy też tworzą mandale?
3: Tak, zdecydowanie. Jest wielu artystów, którzy jakby tym się zajmują. Myślę, że każdy ma swój jakiś vibe, swoją jakąś misję i czymś się kieruje, więc ciężko jest w ogóle jakkolwiek porównać, jeżeli byśmy mieli.
1: To taki plenerek organizujecie czasami?
3: Nie, ale to jest też dobry pomysł, Jest w planie jakiś tam obóz, powiedzmy taki 3-dniowy, z mandalami, połączony właśnie z jakimś ogniskiem, z jakimś wyciszeniem, z jakąś naturą, może jogą, więc jestem w trakcie organizacji, także jak się stworzy, to myślę, że będzie bardzo ciekawe wydarzenie.
1: To zapewne powiesz, dlaczego warto zająć się mandalami.
3: Warto się zająć mandalami chociażby po to, aby znaleźć czas dla siebie, skontaktować się z sobą na takim poziomie, być może w którym na co dzień nie mamy czasu, albo nam się wydaje, że nie mamy czasu i po prostu wybrać siebie w tym danym momencie, bo jak przychodzą osoby, to często są to osoby na przykład zapracowane, albo które mają dzieci, które na co dzień mają bardzo dużo obowiązków, albo prowadzą firmy i sami mówią, że pędzą, a tutaj jak siadają przy stole, pojawia się ta spokojna muzyka, głos, medytacja, to każdy mówi, że tak jakby zwalnia i przy tym zwolnieniu jest w stanie znaleźć chwilę dla siebie, odnaleźć się i to też daje taki później po powrocie do tego pędu. Ktoś nagle mówi, że tupnął nogą i stwierdził, że nie musi pędzić. I jak trochę przestał pędzić, to się okazało, że w firmie nagle 30% dochód się zrobił większy, a on przestał pędzić, nie? No i teraz dla umysłu ludzkiego, jaki to jest w ogóle absurd, nie? Ktoś zasuwa, żeby zarobić jak najwięcej, tutaj nagle zwalnia i samo to przychodzi.
1: Bardzo ciekawe. Michał o mandalach. Jak można ciebie znaleźć?
3: Jestem na Instagramie Circle of Love 888 i też na stronie internetowej www.circleoflove.pl.
1: I od teraz wszyscy zajmą się mandalami. Dzięki za rozmowę.
3: Dzięki wielkie.
2: Mandale działają przede wszystkim relaksująco i terapeutycznie na psychikę człowieka. Ich kolorowanie lub rysowanie działa jak forma medytacji.

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić z bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami, tylko w ubiegłym roku ich majątek podwoił się i jest teraz szacowany na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: Szacuneczek dla wszystkich tych, którzy chwilę po 9 w sobotę są już na nogach i na pełnych obrotach. No i są podłączeni do Radia SK2. Mam nadzieję, że dużo uśmiechu wam dzisiaj przez głośniki przekaże Michał Hanczak. Zapraszam do Radio Śniadaniowe.

0: To Jeremi Sikorski i jego hit pod tytułem Wracam. Ja w sumie też wracam do was jak bumerang na antenie Radia SK2 w każdą sobotę po 9 z Radiem Śniadaniowym. I tak nieskromnie mówiąc, uważam, że to jest całkiem dobry sposób na fajne rozpoczęcie weekendu. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie i mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Zwłaszcza, że mam dzisiaj sporo tematów, które a. mogą was zainspirować do różnych aktywności weekendowych, b. mogą was rozbawić, a c. mogą być radą na przykład jak spędzić wakacje nad Bałtykiem prawie za darmo. O tym będzie w tej godzinie. No i oczywiście muzycznych tematów nie zabraknie. Pojawi się Oskar Cyms, który opowie trochę o tym, jak pracuje nad nowym albumem. Będą dziewczyny z grupy Lore, które zdradzą, kto jest tajemniczym członkiem ich zespołu. A do tego wszystkiego oczywiście nie zabraknie tematu Eurowizji, bo dzisiaj wieczorem finał tego konkursu z udziałem Polski. Trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, ale o niej jeszcze nieco później. Teraz grupa, która też na Eurowizji dwukrotnie była. No nie zagram akurat Keine Grenzen, ale zagram hit Ich Troje, a Wszystko to, bo Ciebie kocham. Można zadedykować tę piosenkę weekendowi, bo przecież wszyscy kochamy weekendy. No, zwłaszcza, jeżeli są wolne.
1: SK

Premiera nowego albumu Roxy Węgiel za nieco ponad miesiąc, 19 czerwca, w sam raz na wakacje. No i na tej płycie na szeroką wodę na pewno się znajdzie. Ten hit już za nami w Radiu SK2, ale teraz skupimy się na płycie, która jest już z nami, którą wielu z Was na pewno ma w domu, bo podejrzewam, że wśród słuchaczy Radia SK2 jest wielu fanów Sanach. No i dokładnie rok temu ukazał się jej kolejny album pod tytułem Dwoje Ludzieńków i była to kolejna odsłona poetyckiej Sanach, która udowodniła, że poezja może być popularna, może być w mainstreamie i może się bardzo dobrze komercyjnie sprzedawać. No pod warunkiem, że dostaje świetne aranże i świetne wykonanie. Na płycie Dwoje Ludzieńków znalazł się m.in. duet z Krzysztofem Zalewskim, czyli hit Eviva l'Arte i tę piosenkę Wam teraz zagram. A jeśli chodzi o Sanach, no to ona po pierwsze za kilka dni wyda winylowy, limitowany album z koncertowymi wykonaniami niektórych utworów, prosto z poprzednich koncertów, tych, które w ubiegłym roku

0: Tu Radio SK2, w Radio Śniadaniowe, jak w każdą sobotę, Michał Hanczak z tej strony. Lady Punk na naszej antenie, zamki na piasku. A gdzie się buduje zamki na piasku? Na przykład na plaży nad Bałtykiem. Obiecywałem, że powiem, co zrobić, żeby spędzić wakacje nad Bałtykiem praktycznie za darmo. I teraz wam trochę o tym opowiem. Tu można przysłużyć się też Matce Ziemi, a mianowicie można skorzystać z oferty, którą przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0, która zaprasza młodych ludzi, wolontariuszy, żeby przyjechali nad morze do Trójmiasta i na Hel, funduje im zakwaterowanie i prowiant, ale w zamian ci wolontariusze przez cały swój pobyt pomagają w sprzątaniu plaż. A niestety jest co zbierać. W zeszłym roku zebrano prawie 2,5 tony śmieci, wylicza Dawid Krzyżański z fundacji.
1: Mnóstwo potłuczonego szkła, czy w całości futerek plastikowych, kapsli po piwie, mnóstwo takich stricte imprezowych odpadów. No ale nie zabrakło też jakichś nietypowych znalezisk typu lodówka na wydmach, czy mnóstwo opon, gruz, odpady budowlane.
0: I dlatego niestety ta pomoc wolontariuszy jest bardzo potrzebna, ale są to wakacje i jest też czas na to, żeby z tego wolnego czasu skorzystać. I jest to niezła przygoda życia, mówią nam Ania i Kuba, którzy w zeszłym roku w ten sposób spędzili swoje wakacje.
2: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
3: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
0: Wielki szacunek mam dla wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas po to, żebyśmy mogli spędzać wakacje nad morzem, a nie nad morzem śmieci. I mam nadzieję jednak, że z roku na rok ci wolontariusze będą mieli mniej pracy, a więcej czasu wolnego w ramach tych nadmorskich wakacji. A w Radiu SK2 krótka przerwa i za chwilę gramy dalej. Będzie Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem Baranowski.
4: SK2. Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
13: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: To będzie ostatnia reklama.
14: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: I po reklamie.
16: Najlepsze

0: Co dwie głowy, to nie jedna. Wiktoria Kida i Oskar Sims, młodzi, zdolni na antenie Radia SK2, to ich wspólny hit Gdy będziesz sam. Wczoraj minął rok od premiery albumu Oskara Simsa Szkicy kontury, a tymczasem Oskar pracuje już nad nową płytą i co nieco mi zdradził. Czego możemy się spodziewać?
1: Chcę lekko odbić w stronę, która myślę, że jest mi bliższa osobiście, ale mimo wszystko chcę zachować gdzieś tam klimat, który się przewijał na poprzednich albumach. Trochę eksperymentuję i cieszę się, bo pozwoliliśmy sobie właśnie tutaj na to, żeby w studiu się trochę pobawić tym wszystkim, więc mam nadzieję, że finalny efekt będzie super, że będziecie również się tak samo cieszyć, jarać, jak ja się jaram teraz.
0: No ja chyba jestem trochę cymsiarzem, czyli fanem Oskara Simsa i czekam na nowości od niego. A na razie newsy będą już za chwilę w Radiu SK2, a potem zagramy dalej. Też młody i zdolny Wiktor Waligura się pojawi. To będzie jego hit 4 pory roku.
2: SK2. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Aldi. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Agata Bogucka, zapraszam. Bielska Biblioteka zaprasza na kolejne spotkanie rozwojowego Book Clubu. Tym razem na warsztat bierzemy książkę, o której mówi cały świat. Teoria Pozwól Im, Mel Robbins. To spotkanie dla wszystkich miłośników inspirujących książek i wspólnych rozmów pełnych dobrej energii. Widzimy się już w najbliższy wtorek o 18 w czytelni Miejskiej Biblioteki w Białej Podlaskiej.
11: 10. Agata Chruściak, zapraszam, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi. Chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na Krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
12: Będzie bezpieczniej?
13: Na jak?
12: Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
11: Mówił jeden z kierowców, to pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie gór są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
14: Tu Radio SK2, tu sobota, minuta po 10:00. Rozpoczynamy wspólnie weekend. Michał Hanczak z tej strony, a w naszym programie śniadaniowym między innymi będziemy świętować 30 lat filmu Młode Wilki, a konkretnie to ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Najpierw jednak zespół Buy Me, modlitwa o złoty deszcz.

Trudno nie rozpoznać tego wokalu. To Ania Dąbrowska i jej hit Trudno mi się przyznać na antenie Radia SK2. Przyznacie się? Jakie macie plany na ten weekend? Zwłaszcza na dzisiejszy wieczór. Ja wiem, jeszcze jest sobotni poranek i jeszcze się wszystko rozkręca, nie ma się co spieszyć, ale jak ktoś chce się pochwalić, to zawsze może zajrzeć na Messenger Radia SK2 i zostawić tam wiadomość albo głosówkę. Jeśli chodzi o pomysły, które ja mam dla was, no to może noc muzeów. Dzisiaj wieczorem w wielu miejscach rzeczywiście tętnić będzie życie. Muzea, galerie, różnego typu ośrodki kultury, instytucje otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. Warto skorzystać, bo czasami na co dzień brakuje czasu na takie zwiedzanie albo brakuje pieniędzy, a dzisiaj można zrobić to za darmo, chociaż pewnie trzeba liczyć się z kolejkami, zwłaszcza do tych najpopularniejszych miejsc. O tym, gdzie co zwiedzać, mówimy na bieżąco na antenie Radia SK2 i oczywiście piszemy w internecie. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego noc muzeów wypada akurat kilka dni po moich urodzinach. A propos urodzin, jeżeli ktoś dzisiaj je świętuje, to oczywiście wszystkiego najlepszego sobie i wam. Życzę spokoju i dobrego weekendu. Męskie granie orkiestra już teraz przed nami. Hymn z 2019 roku. Peska.

i poklaskane przy hicie Piotra Rubika. Ja przyklaskuję pomysłowi, żeby posłuchać Radia SK2 jak najdłużej, w każdą sobotę. Tutaj z Radiem Śniadaniowym na Was czekam. Michał Hanczak z tej strony. Zabieram Was teraz na wycieczkę wehikułem czasu do połowy lat 90. W tym tygodniu minęło 30 lat od premiery filmu, który dla wielu osób, które dorastały w latach 90. jest filmem kultowym. To Młode Wilki Jarosława Żamojdy. Film sensacyjny, w którym zagrali m.in. bardzo młody Paweł Delong czy Jarosław Jakimowicz, ale o filmie nie będę opowiadał, bo z naszego radiowego punktu widzenia dużo ważniejsza jest ścieżka dźwiękowa do tej produkcji, która też stała się wielkim hitem, a to dlatego, że za tą ścieżką dźwiękową stał Robert Jansson i oczywiście grupa Various Monks z Anitą Lipnicką, kultowa, podbijająca wszelkie listy hitów w połowie lat 90. I teraz właśnie zagram Wam piosenkę, która z tym filmem bardzo mocno się kojarzy. Jestem ciekawy, u kogo odblokuje wspomnienia. To będą Wolne Ptaki.

0: wszystko dobrze, mam nadzieję, u was w ten weekend. Zespół Lore na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taki girls band, bo grupę tworzą same dziewczyny, chociaż, jak mi zdradziły, jest pewien męski członek tego zespołu. Ma na imię Lucek.
1: Mamy takie piano, które jest z nami 11 lat.
2: Było wszędzie. Nawet na paznokciach z naszą menadżerką.
1: Więc Lucek. Bez Lucka.
0: A widzicie, no to jednak trzeba było wspomnieć, bo by się obraził.
1: Nie, tak, Lucek. Trzeba o nim mówić dobrze, dlatego że jeśli go zabraknie, to myślę, że stracimy część bardzo ważną nas. Mhm. Wyobraź sobie, że on jest na tyle ważny, że kiedy zaczynałyśmy naszą przygodę z muzyką, Lucek miał nawet, był wożony oczywiście PKP, dlatego że nie miała żadna z nas prawa jazdy w wieku lat 14 i zrobiliśmy mu nawet legitymację szkolną.
0: To jest pełnoprawny członek zespołu.
2: Tak. Jest i nadal działa. Jechał PKP, wytłukł się po całym tym kraju i nie tylko, za granicą też był, więc to jest w ogóle hit.
0: Hit już nie jeden. Na koncie zespołu Lore. Dobrze ten Lucek z nimi ma. Dziewczyny o niego bardzo mocno dbają, jak słychać. No, a za nami hity Wszystko jedno, wszystko źle. Możecie głosować na tę piosenkę w gorącej polskiej dwudziestce Radia SK2. sk2.pl. Tam głosujecie, tam też całe nowe notowanie. A za kilka chwil zagram wam w radiu śniadaniowym Znak od Ewy Farnej.
3: SK2. Reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: To nie może być przypadek.
8: Nie, to Kaufland Card Extra.
9: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
10: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Jeszcze przed 11 na antenie Radia SK2 zdążyła dla nas zaśpiewać Kasia Wilk, ale to jest wokal. Uwielbiam od lat. Pierwszy raz to jeden z jej hitów, które gramy na antenie Radia SK2, obok tych, które stworzyła oczywiście u boku Mezo. Za chwilę 11, za chwilę newsy, ale też mam newsa takiego poniekąd turystycznego. Jeżeli będziecie w Zakopanem albo w okolicach, to się rozejrzyjcie, czy nie ma tam oscypków pluszowych, bo jak czytam w internecie, teraz stragany podbijają po gęsiach, pipach i po kapibarach oscypki, które są zabawkami i sprzedawane są w różnych rozmiarach. Okej, bardzo fajny pomysł na lokalną pamiątkę, ale ja do tego pluszowego oscypka koniecznie w zestawie poproszę żurawinę. Może być zrobiona na szydełku.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edamrycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49.

Wódka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: I po reklamie.
9: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. A chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Tak wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
10: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
9: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
11: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
9: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
12: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie poinformujemy za godzinę, chociaż ja w tej godzinie Radia Śniadaniowego w Radiu SK2 też będę miał dla Was wiadomości, między innymi z Wiednia. Tam dzisiaj finał Eurowizji. Będzie też Kraków i nowa atrakcja turystyczna w tym mieście. Michał Hanczak, zapraszam.

0: W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. No i oczywiście, że w takim razie Maryli Rodowicz zabraknąć nie może, bo z jej repertuaru można tutaj uszyć mnóstwo playlist. Rozmowa przez ocean w Radiu Śniadaniowym dzisiaj. No nie nad oceanem, a nad jeziorem będzie można spotkać Marylę Rodowicz. Konkretnie nad Jeziorem Kortowskim i wcale nie trzeba czekać do Sylwestra, bo zostanie odmrożona już za kilkanaście dni w ramach Kortowiady, czyli dużego muzycznego festiwalu studenckiego, który odbywa się w Olsztynie. Oprócz Maryli Rodowicz w tym roku nad Jeziorem Kortowskim także mnóstwo innych artystów znanych z naszej anteny, bo i zespół Enej, i zespół Various Monks, i zespół Wilki, do tego Michał Szczygieł, Kuban i długo by jeszcze wymieniać, mnóstwo raperów między innymi. Bądźcie czujni, bo w przyszłym tygodniu dużo o Kortowiadzie na naszej antenie i będą też bilety do wzięcia.
1: SK2.
0: A to już bracia Sikorscy, Jeremi i Artur i hit pod tytułem Młodość.

0: Wiem, że trochę zawracam wam gitary w ten weekend, nawet elektryczne gitary czasami wam zawracam, ale mam nadzieję, że to jest całkiem przyjemne spotkanie. Tu Radio Śniadaniowe w Radiu SK2, Michał Hanczak z tej strony. Mam nadzieję, że ona będzie takim killerem, takim czarnym koniem Eurowizji. Myślę o Alicji Szemplińskiej, która brawurowo awansowała do finału. Dobra, nie wiem z jakiego miejsca, ale rzeczywiście pojawiła się we wtorkowym półfinale i po prostu dała taki występ, że ja od jej wokalu i w sumie całego stagingu miałem ciary. Wszędzie. Alicja Szemplińska wykonuje piosenkę Pray i właśnie z nią dzisiaj pojawi się w finale Eurowizji.
1: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki. Eurowizja startuje o 21:00. Alicja pojawi się na scenie z numerkiem 18, ale mam nadzieję, że skończy Eurowizję znacznie wyżej. Jeżeli słuchacie nas przez internet gdzieś poza granicami Polski, to sprawdźcie, jak i czy można w waszym kraju na Alicję Szemplińską głosować. Chociażby w mediach społecznościowych bardzo dużo wskazówek znajdziecie. Wieczorem podsłuchujemy i podglądamy to, co będzie działo się w Wiedniu, a tymczasem mała podróż w czasie do Eurowizji 97, czyli prawie 30 lat temu. Wtedy reprezentowała nas Anna Maria Jopek, śpiewając piosenkę pod tytułem Ale Jestem. To bardzo ładna piosenka, idealnie wpasowująca się w sobotnie przedpołudnie, więc teraz ją wam zagram. SK

To może teraz pozdrowię wszystkich, którzy słuchają Radia SK2 za kółkiem i podśpiewywali sobie razem z Kleo. W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. To Łowcy Gwiazd oczywiście na naszej antenie. Za kilka chwil antenę opanują Chłopcy. To będzie hit grupy Mysłowic. Ale wcześniej Kraków, który doczekał się nowej atrakcji turystycznej. Po prawie trzech wiekach wróciła taka tradycja otwierania bram miasta. Codziennie o 10:00 bramy Barbakanu są uroczyście otwierane, a my byliśmy tam oczywiście z mikrofonem.

0: Starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejna Lista. Będzie to melodia XV-wieczna Krakowianes Civitas.
1: Kraków już atrakcji ma co niemiara, ale dlaczego by kolejnej nie dorzucić? Zwłaszcza, że to jest historyczna atrakcja. Codzienne otwieranie bramy kleparskiej o 10:00 i mam nadzieję, że ta atrakcja będzie cieszyła się takim powodzeniem, jak na przykład otwieranie marketu, kiedy jest w nim jakaś świetna promocja.
2: Nie dam! Nie dam, bo ja byłam pierwsza! Nie puszczę, bo ja byłam pierwsza! Nie ma, pan sędzia, jestem pierwsza.
3: SK2. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
8: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Lato w Half Price.

Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: maj na półmetku, więc my ochoczo idziemy w stronę słońca, nie tylko z zespołem 2 plus 1. W ten weekend zdecydowanie za słońcem to trzeba by było iść na zachód, bo jeśli chodzi o zachodnią, północną, zachodnią Polskę, to według synoptyków tam największe szanse na najwięcej przejaśnień i tej słonecznej energii. Jeśli chodzi o centrum i wschód naszego kraju, tu więcej chmur i przelotne przynajmniej opady deszczu. Możliwe są też miejscowe burze wiosenne. To prognoza pogody na dziś, a jeśli chodzi o newsy, to one już za chwilę punktualnie o 12:00. Potem słonecznie gramy dalej. Michał Szczygieł będzie i jego adrenalina.
1: SK2. Reklama.
2: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99 oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Masz Allegro Smart?

Testa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Bogucka, zapraszam. Jeśli jesteście wielbicielami malarstwa, to Fundacja Fika zaprasza na wernisaż wystawy francuskiego artysty Rolanda Rolsa, mówi Katarzyna Tymoszuk, szefowa fundacji.
7: Jest to Francuz mieszkający już od około 20 lat w Gdyni i on jest malarzem, artystą, ale jest również tancerzem tanga.
6: Wernisaż będzie połączony z zajęciami tango milonga. Początek już jutro o godzinie 19 przy stacyjnej w Białej Podlaskiej.
8: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
9: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
8: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Leniff, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów, to za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega. Za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron czy The Crown.
10: Jak to się dzieje, że w soboty ten czas płynie tak szybko? Już sobotnie popołudnie, ale spokojnie. Jeszcze mnóstwo wolnego czasu przed nami. Mam nadzieję, że macie wolne. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam. Kolejne polskie hity już przygotowane. Adrenalina, Po prostu bądź i Bruce. To ich tytuły.

0: I jak ja mam wchodzić na antenę po Igo? On ma taki wokal, że naprawdę jakoś to trzeba inaczej poustawiać, żebym nie miał wejść antenowych zaraz po jego hitach. Bruce na antenie Radia SK2. Uwielbiam i pozdrawiam Igo bardzo serdecznie. Za chwilę na szczęście dziewczyny przejmą antenę Radia SK2. Pojawi się m.in. Sylwia Grzeszczak i jej sen o przyszłości. Ja wam bardzo chętnie zaplanuję najbliższą przyszłość. Mam dla was pomysł na jutro, zwłaszcza jeżeli jesteście z Bydgoszczy albo Torunia, albo okolic tych dwóch miast. Ponieważ jutro ryk silników będzie bardzo głośno słychać i w Bydgoszczy, i w Toruniu, a na lśniących maszynach pojawią się eleganccy dżentelmeni. To jest taka ogólnoświatowa akcja, kiedy to motocykliści zakładają bardzo ładne ubrania, przejeżdżają przez miasto, no i chcą tym samym zwrócić uwagę na to, że trzeba się badać. Panowie, trzeba chodzić do lekarza i robić badania, na przykład w kierunku raka prostaty, ale też dbać o swoje zdrowie psychiczne. A więc o tym współorganizator akcji Marcin Leśniewski.
1: Warto jest zwrócić uwagę, zachęcić przechodniów, żeby zadawali pytanie, dlaczego panowie zamiast w skórzanych strojach poruszają się w eleganckich garniturach na swoich maszynach. No właśnie po to, żebyśmy zadawali pytanie.
2: Pod krawatem, w muszce.
1: Panowie bardzo mocno dbają o swoje stylizacje z roku na rok. Te stylizacje są coraz bardziej wykwintne.
0: Tych eleganckich motocyklistów na ich maszynach będzie można spotkać jutro najpierw w Bydgoszczy, a potem w Toruniu.
1: Po wyjeździe ze Starego Rynku przejedziemy paradą dystyngowanych dżentelmenów w mocno nieoczywistych strojach na motocyklach przez miasto. Udamy się do Torunia, gdzie dla nas zamknięty zostanie bulwar filadelfijski i tam odbędzie się finał. Pełen atrakcji, prelekcji. Przejdziemy też przez toruńską Starówkę.
0: Wysyłamy pozdrowienia dla tych dżentelmenów, którzy szykują się na jutrzejszą przejażdżkę. Gdybyście ich gdzieś spotkali, to róbcie zdjęcia i podsyłajcie, ale przede wszystkim tu w sumie apeluję do panów, ale też do pani. Pamiętajcie o badaniach profilaktycznych, żeby przyszłość nie była tylko snem. Sen o przyszłości, Sylwia Grzeszczak już teraz.

No i skończył się sezon. To znaczy hit sezon od Dawida Podsiadły, ale spokojnie, jeszcze nie raz na naszej antenie się zacznie, zwłaszcza, że głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce na ten hit. sk2.pl, tam można swoje głosy zostawiać. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj ma swoje święto, obchodzi urodziny, to oczywiście wszystkiego najlepszego. No i urodziliście się tego samego dnia, co popularny wokalista, chociaż ostatnio trochę mniej o nim słychać, Marcin Rozynek. Jednak my cały czas do jego hitów sięgamy, bo rzeczywiście w 2003-2004 roku był wszędzie. Nawet mam jako młody chłopak zdjęcie z Marcinem Rozynkiem z jednego z łódzkich sklepów, gdzie podpisywał swoją płytę Księga Urodzaju. Na tej płycie znalazł się m.in. hit Siłacz i hit Najlepsze. No i z życzeniami wszystkiego najlepszego teraz ten hit Wam zagram. A to zdjęcie zamieściłem dzisiaj na Instastory u siebie. Jak ktoś chce zobaczyć i pośmiać się ze mnie, jak wyglądałem ponad 20 lat temu, to zapraszam. A Marcin Rozynek zaczynał swoją karierę w zespole Atmosphere, potem rzeczywiście solowo zdziałał bardzo dużo. No i z tego, co wiem, gra dalej koncerty, więc być może niedługo gdzieś nasze albo wasze drogi się przetną. Tego sobie życzmy, a poza tym najlepszego, bo przecież najlepsze wciąż musi przyjść.

0: słuchacie Radia SK2, tu gramy najlepsze polskie hity na prawie do nieba Roberta Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego, to przecież jeden z nich. Za kilka chwil m.in. Mrozu i Sun & Grace z hitem Nic do stracenia, będzie jeszcze coś od Sanach i nowość od Kuby i Kuby, a tymczasem sezon komunijny w pełni i przeprowadzono badania, co jest trendem, jeśli chodzi o komunijne prezenty Polaków w 2026 roku, ale zaskoczenia to tutaj nie będzie, bo rzeczywiście z roku na rok spada odsetek ludzi, którzy wręczają na przykład dewocjonalia, a rośnie odsetek tych, którzy wręczają dzieciom kopertę z gotówką. Czyli prezent, z którego cieszą się dzieci, a jeszcze bardziej rodzice.
1: SK2.
0: I o który po latach pytamy...
2: Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
3: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
14: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: I po reklamie.

0: No chyba mogę już powiedzieć, że to nasi dobrzy znajomi. W końcu w tym tygodniu spędzili sporo czasu z naszymi słuchaczami i naszą ekipą na mazurskiej majówce. Jeszcze w mediach społecznościowych sporo śladów po tej majówce zostało, także oglądajcie. To Kuba i Kuba, ich nowy hit Stygnie lato na antenie Radia SK2. Gorące krzesło przejmuje teraz Kamil Kowalski. Nie wystygnie, bo on bardzo szybko je zajmie i zagra wam kolejne polskie hity, żeby miło wam ta sobota upłynęła. Czego wam bardzo serdecznie życzę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.
4: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
10: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
11: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
10: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
4: A pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam 3 auta, jedna osoba została ranna. Ruch jest wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
12: Skamieniałe zęby rekina. Patrz normalnie. Dawniej to jednak robili dobrze te plomby, nie?
4: Długo się utrzymały.
12: Wesy 2 ostrzymy sobie zęby na najlepsze polskie hity. Dzisiaj pada, no praktycznie w całej Polsce, tak jak Agata mówiła. Oprócz tylko północnego widzę tutaj zachodu. Słońce tam się wybrało na urlop, ale dobrze, że pada. Jak wy też padacie, bo praca, porządki w domu, zróbcie sobie małą przerwę. Mam coś dla was.

0: Agata, z nowości. Co powiesz na męskie granie, które byśmy w tej godzinie zagrali?
1: A bardzo chętnie, bardzo
0: dobrze,
1: chętnie.
0: Nareszcie to będzie już za chwilkę. Elegancko teraz klimat już łapiemy, zaczynamy spokojnie, bo w końcu jest sobota, a sobota odbiegania nie jest.
1: Zdecydowanie nie, trzeba odpoczywać.
0: Kanapa, poprawcie poduszkę trzeci raz i powiedzcie: dzisiaj już nic nie muszę.

0: Bledka i Bezero 12, Westy 2.
1: SK 2.
0: A teraz słuchajcie, ale hit. Robert Lewandowski poinformował, że po 4 latach kończy się jego przygoda z Barceloną. Odchodzi z FC Barcelony, Lewy. Nawet na Instagrama wrzucił filmik, zwraca się do fanów bardzo, dziękuję im. 4 lata w jednym klubie. Chodzą pogłoski, że na wschód się wybiera, Arabia Saudyjska go kusi. No, w tamtych klubach przynajmniej są szejki.

0: ale takie przyjemne. Od Ani Dąbrowskiej w SC2 nagrał mi się Kuba, który ma propozycję dla tych, którzy by chcieli za darmożkę spędzić wakacje nad polskim morzem, a dokładnie Hel i Trójmiasto. Tutaj jest taka ciekawa akcja, że całe 2 miesiące można spędzić albo na Helu właśnie, albo w Trójmieście, ale jest jeden warunek. A ja powiedziałem, że za darmo. No, nie do końca, bo jest jeden warunek. Trzeba po prostu sprzątać plażę. Ale dzień wygląda takiego plażowicza Kuba bardzo przyjemnie, prawda?
1: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć się na parę chwil.

0: znaleźć twój ląd.
1: Wesce 2, Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd. No, ciężko zabrać się za różne rzeczy o tej porze zwłaszcza, a to jeszcze zakupy trzeba zaliczyć albo je rozpakować. Obiad do zrobienia albo do zjedzenia. Szafkę pasowałoby skręcić. No tak, samo się nie zrobi, ale przy najlepszych polskich hitach będzie szybciej i przyjemniej.
0: SK2.
1: I to pomimo buszy, które dzisiaj są w Polsce, a Antek Smykiewicz za chwilę je zaśpiewa Wesce 2 dla was.
0: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Great Brands.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: I po reklamie.

0: fajny, delikatny rok was ten dwa. Maciek Silski, gdy umiera dzień. No tak, coś się kończy, coś się zaczyna. Za chwilę zacznie się 14 i newsy was ten dwa. A w newsach o końcu pewnego etapu życia u Roberta Lewandowskiego.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami Noc Muzeów. W swoje skromne progi zaprasza Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. W planie wernisaż, warsztaty, stoiska pokazowe i koncert. Mówi Mieczysław Bienia, archeolog.
10: Możemy liczyć na muzykę w wykonaniu zespołu Baba na Niedźwiedziu. Całość uświetli spotkanie z panią Wiesławą Gawrysiak-Leszczyńską.
9: Wszystkie wystawy będą dostępne aż do północy. Widzimy się już dzisiaj. Start o 17.00.
11: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Już wszystko jasne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Ale wypiłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-2023. Jego statystyki są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
12: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia, schodząc ze szczytu Giewontu, trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
11: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
0: W kalendarzu mamy dzisiaj, Agata, 16 dzień maja.
11: Tak,
0: i
11: co
0: jest
11: to oznacza?
0: Między innymi takie święto, święto wolnej kultury. Obchodzimy, prawda?
11: Obchodzimy dziś,
0: no,
11: zdecydowanie.
0: W takim razie z okazji Dnia Wolnej Kultury dzisiaj mówcie, tak jak teraz, dzień.

0: Było wolno?
1: Tak.
0: Było kulturalnie?
1: Zdecydowanie.
0: Tak też będzie w tej godzinie. Dawid Podsiadło, Skaldowie, Monika Brodka na Dzień Dobry w SC2.

0: Niektóre decyzje trzeba podejmować bardzo szybko. Na przykład zagadać do dziewczyny, która ci się podoba. O, tak jak Vito Bambino do Zali w SC2, bo czasem szczęście może sprzed nosa czmychnąć. Dlatego jak ktoś, jak ktoś wpadł ci w oko, ale cię nie zauważa, pożycz od tej osoby pieniądze. Będzie myśleć o tobie cały czas.
1: SK2.
0: Lokaj, prawdziwe powietrze w SC2.

0: nasze dobro narodowe. Węgiel Roxy, która wczoraj też wpadła jeszcze gościnnie na koncert Maty i rozbujała. Tak przy okazji, 60-tysięczną armię jego fanów Maty Matczaka, cały Stadion Narodowy się bujał.
1: SK2.
0: A teraz ty. Albo ty, albo ty. Również można z Liberem, z Natalią Schroeder pobujać się do... Najlepszych polskich hitów, i to jest wasz dzień, dzień z SK2, cały weekend.

0: To jest tytuł tego numeru. Żal mi tamtych dni. I Beata Kozidrak w SC2. To jeszcze najpiękniejsze imię świata, które mi wyskoczyło tutaj. Nosi je aż 36 tysięcy Polek. Myślę, kliknę, sprawdzę, co to za imię i wyszło, że to imię, to imię waszej drugiej połówki. SK2. Tak serio, chodzi o Zosię. Zosia Samosia. Wczoraj było zimnej Zośki. To za chwilę gorące Ania w SC2.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem.
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
7: Woltary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
15: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Big Day w ST2, czyli wielki dzień na takie piękne, wysokie temperatury, to musimy jeszcze trochę poczekać, bo dzień gorącego lata dopiero przed nami. Lato będzie gorące, na razie mamy chłodniutką wiosnę i nic nie zapowiada tego, że będzie lepiej na początku przyszłego tygodnia, za to najlepsze polskie hity, do nich wracamy po godzinie 15 w ST2. Już za chwilę.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
11: Masz to w Brico.
12: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
0: 15. sobota. Idealny moment, żeby trochę zwolnić albo może i podkręcić tempo. Niezależnie od tego, czy teraz jesteście na zakupach, w trasie, a może grilla rozpalacie lub walczycie z tą legendarną drzemką po obiedzie. Mam dla was nowości oraz hity, przy których pół Polski się wychowało.

0: Grupa Ich Troje w SC2. Na bogato, trzeba powiedzieć. Brytyjska para również pewna na bogato ma, bo nie musi już się martwić o emeryturę. Wyskoczył mi tutaj nagłówek, że były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Razem mają prawie 1 200 000 000 funtów. No, tak to jest, jak się ma wspólne konto. Miliard szybko wskoczy na to konto. Wystarczy tylko, że żona pilnuje wydatków.
1: SK2.
0: I nie potrzeba do tego żadnego cudu. Chyba, że tego muzycznego. Już teraz w SC2 od Iga.

0: bo jesteś moją lepszą połową, o której śpiewa Messiah w SC2. Teraz, korzystając z tej deszczowej aury, która rządzi nad większością Polski, singiel od Kaśki Sochackiej wrzuciłem, który stworzyła po obejrzeniu filmu Co wydarzyło się w Medicine Candy. 31-letni melodramat, taki wyciskacz łez. Wyobraźcie sobie, deszcz, skrzyżowanie, czerwone światło i oni.
1: SK2.
0: Kaśka Sochacka w SC2 Medicine.

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie w SC2? Dlaczego nie grać tylko najlepszych polskich hitów? Od tego jesteśmy i czasami też patrzę, co tam ciekawego się dzieje w świecie. Skandal na komunii czytam w Wielkopolsce. Dwóch chłopców, kiedy wszyscy jedli rosołek, goście, na parkingu przed lokalem porysowali kamieniami karoserię w 40 samochodach. No to raczej pieniędzy z komunii nie zobaczą.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Masz Allegro Smart?

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A co tam w Carrefourze?
0: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
6: I po reklamie.

0: Halo, tu gotam. Trzeba nas ratować. Jesteśmy na 15 miejscu z tym kawałkiem, widzę, w gorącej polskiej 20. Kciuki do góry, plusiki dajemy i od razu Metzner będzie trochę wyżej. W SC2 właśnie on liczy na wasze głosy. SK2.pl, gorąca polska 20, tam głosujecie. A już za chwilę 16, potem Bledka, już ją szykuje i Baśka też wpadnie. Z wilkami.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hot Grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Agata Bogucka, zapraszam. Bielska Biblioteka zaprasza na kolejne spotkanie rozwojowego Book Clubu. Tym razem na warsztat bierzemy książkę, o której mówi cały świat. Teoria Pozwól Im, Mel Robbins. To spotkanie dla wszystkich miłośników inspirujących książek i wspólnych rozmów pełnych dobrej energii. Widzimy się już w najbliższy wtorek o 18 w czytelni Miejskiej Biblioteki w Białej Podlaskiej.
0: Godzina 16, 16 dzień maja, w kalendarzu święto Straży Granicznej. Wszystkim naszym bohaterom, strażnikom, pracownikom granicznym życzymy spokoju na służbie, tylko ważnych paszportów, no i abyście w pracy czuli się tak, jak za granicą.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
23: Polskie hity.
21: SK2.
0: W tej godzinie będziemy przekraczać granicę z mrozem, między innymi, który szykuje się, widzę, do napadu, a to już T-Love i Bóg. Kowalski, witajcie w SC2.

Carla Fernandez zrobiła nam tutaj klimacik w Radiu SK2. To teraz w takim razie kategoria kobiece paznokcie i styl. Już nie drugie panie klasyczna biel, tylko uwaga, teraz paznokcie Strawberry Milk to ideał. Patrzę na ten kolor i powiem wam, że to taki odcień truskawkowego koktajlu z dodatkiem mleka. Delikatny, mleczny taki róż. Wyglądają te paznokcie bardzo słodko, także palce lizać. Eskad.

Dzisiaj jakby mrozu chciał zrobić napad na przykład na muzeum, to nie musiałby się włamywać, bo muzea są otwarte tej nocy w Polsce. Przed nami noc muzeów, czyli kolejki do kultury dłuższe niż do kebaba po imprezie.

0: Ramek na ekstraklasowym boisku piłkarskim. Przed ostatnim gwizdkiem Cracovia wygrywa z Motorem Lublin 3-2. A jeszcze dwa mecze w FC Barcelonie zagra Robert Lewandowski. Dzisiaj ogłosił, że opuszcza Barcelonę. Wszyscy szeptają, że chce udać się m.in. do Arabii Saudyjskiej. No nie ma się co dziwić, tam ropa tańsza.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut.

0: Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: To będzie ostatnia reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.

0: Mysłowice, wersce 2, mieć czy być. Już teraz wiem, żeby mieć trzeba być, a ja mam dla was legendy polskiej sceny, muzyczne nowinki, męskie granie. Dawid Podsiadło, tak będzie. Za 3 minuty o 17 wersce 2.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Masz

0: a i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
4: I po reklamie.
5: Burzowe chmury. Spacerują sobie nieźle teraz nad Podkarpaciem i Małopolską. Pada też na wschodzie kraju mokro, gdzie niegdzie na Dolnym Śląsku. Podobnie jest w Wiedniu. Tam trwają ostatnie przygotowania do Eurowizji. Ale w tej godzinie też WSC2, hotelowe podboje i różnorodne.
6: Najlepsze polskie hity.
5: Kowalski, witajcie. Zaczyna księżniczka. Sylwia Grzeszczak.

Dziewczyny, jak robią już wszystko, to robią wszystko razem. Dziewczyny z LOR w SC2 nawet podróżują, nie mówiąc już o koncertach. A właśnie, a propos koncertów. Czytam teraz w świeżutkiej prasie tutaj nagłówek z Super Expressu. Musieli rozdzielić diwy przed festiwalem w Sopocie. Edyta Górniak nie chce spać z Justyną Steczkowską. Wcale mnie to nie dziwi, no. A jak w pokoju jeszcze hotelowym jest tylko jedna łazienka, dwie diwy, to już w ogóle. Widzę już tę bitwę o suszarkę i kropelkę szamponu ostatnią.

0: Sezon i Dawid Podsiadło w SC2 mógłby, reprezentować nas na Eurowizji. Ciekawe, jakby to było, bo to już dziś, za nieco ponad 5 godzin, zobaczymy Alicję Szemplińską na eurowizyjnej scenie. Reprezentacja innych krajów, reprezentanci wiedzą, że głos Alicji jest potężny jak dzwon. Niektórzy nawet starają się zaśpiewać tak jak ona, ale wychodzi jak wychodzi.
1: SK2.
0: To jest niesamowite, Alicja w swoim numerze Pray, modlitwa, sprawi, że publiczność pewnie dzisiaj padnie na kolana. Kaśka Cerek-Ficka w SC2.

0: Siedzę i puszczam dla was najlepsze polskie hity w SC2. To elektryczne gitary. Włoska gwardia finansowa, jeszcze w nacie coś takiego wyhaczyłem, odkryła 100 jachtów, które Włosi ukryli przed fiskusem, żeby nie płacić po prostu podatku. No, ale teraz już zapłacą za to. Może pieniędzy.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: I po reklamie.

0: Best 2 Bajm i Biała Armia. Zameldował dzisiaj Robert Lewandowski, że opuszcza FC Barcelonę. Ja melduję, że opuszczam swoje stanowisko, ale zastąpi mnie tutaj Antonina Van Dessel, która pewnie pod swoimi postami ma o wiele więcej lajków niż Lewandowski pod tym, że opuszcza Barca. Kowalski, bawcie się dalej i pamiętajcie, że w SC2 nigdy nie opuszczamy najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
13: No i mamy punktualnie godzinę 18 na zegarach w sobotę 16 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie gwarantuję, że będzie, oj, będzie się działo, naprawdę, koniecznie bądźcie z nami. A dodatkowo trochę newsy ze sportowego świata. Na sporcie się nie znam, ale to co Wam powiem, to bardzo ważna sprawa.
14: Najlepsze polskie hity. SK2.
13: I na początek Sanach, która wystartowała ze swoją trasą koncertową Sanach na stadionach i jej marcepan. No to posłuchajmy.

0: w SC2 w sobotę. Był numer bardzo dobry na dykcję Jugoton i Kazik Malciki. Słuchajcie, miałam powiedzieć o sporcie, więc powiem, bo wszystkie media dziś o tym trąbią, więc nawet ja, człowiek, który na sporcie zna się mniej więcej tyle, co na spalonym, muszę ten temat wrzucić na antenę. Według najnowszych doniesień, nasz Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Oficjalny komunikat już się pojawił, no i internet dosłownie eksplodował. Dosłownie. Kibice są w szoku, komentatorzy analizują każdy szczegół, a ja tylko przypomnę, mówimy o jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. No i teraz wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Co dalej z Lewym? A ja idę o krok dalej. Zadaję sobie pytanie, co teraz z Anią? Gdzie będzie tańczyć baciatę? No bo jeżeli te przypuszczenia się potwierdzą, no to chyba będzie musiała zmienić tańce na bollywoodzkie jakieś takie, co?
1: SK2.

0: No przyznacie, że to piękny numer od braci Jeremiego Sikorskiego i Artura Sikorskiego, Młodość. No słuchajcie, dzisiaj emocje będą sięgać zenitu, dlatego że to już dzisiaj wielki finał Eurowizji, no i emocje oczywiście gwarantowane. Jeżeli planujecie wieczór przed telewizorem, a na pewno taki planujecie, no to warto pamiętać o głosowaniu, dlatego że w tym roku zasady są trochę inne, ale spokojnie, bo wszystko jest bardzo proste i ja wam to wytłumaczę. Głosować można przez aplikacje, SMS-y i stronę internetową. I mój kolega radiowy Kamil Kowalski, który nie chce iść do domu, tutaj mówi, że to takie trudne. Kamil, proste, easy. Linie otwierają się tuż przed występami finałowymi, więc masz trzy drogi. Aplikacja, SMS-y i strona internetowa. No i najważniejsze, nie można głosować na własny kraj. Coś chcesz powiedzieć? Słuchamy.
1: A potem puste konto, jak wszystkie SMS-y wyślę.
0: Jak stać, kto bogatemu zabroni. Jak stać, to niech wysyłają. A my oczywiście mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, Alicję Szempińską, która ma taki głos, że o panie. No i mamy nadzieję, że dziś wieczorem podbije serca Europy. Start niedługo o 21:00, więc szykujcie się, no i co? I będziemy kibicować. A my wracamy do muzyki. Na razie. Innej też polskiej.
2: SK2.
0: Już teraz Kombi i Avignon w SC2.

0: Ale to był numer Maciej Skiba i Bledka, z tobą być Love You Like That. No to skoro jesteśmy przy tym młodym pokoleniu polskich wykonawców, no to słuchajcie, wczoraj był taki wieczór, o którym mówi dzisiaj cały internet, bo Mata rozgrzał Narodowy Stadion do czerwoności i pokazał, że potrafi zrobić show na naprawdę światowym poziomie. No a goście... Tutaj to dopiero zrobiło się grubo. Na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz z Kolim, gdzie po prostu cały stadion oszalał. Była też Roxy, masa innych artystów. No naprawdę tam się działo, którzy razem z Matą rozkręcali jeszcze bardziej to muzyczne widowisko. 60 tysięcy fanów śpiewających razem każdy numer, światło, emocje, oczywiście Kiss Cam, gdzie ludzie się całowali. No naprawdę było na bogato bardzo. Mata pojawił się na scenie w garniturze i różowym krawacie, które miały przywoływać jego maturalny look, więc tam się wszystko zgadzało. A dzisiaj kolejny koncert i powtórka z rozrywki, więc znowu będzie się działo. Ach, ten Mata, no on jednak w muzykę i w show to potrafi.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem.
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: I po reklamie.

0: A my na kilka chwil przed godziną 19 w SC2 polecieliśmy sobie takim klasyczkiem. Pin i niekochanie. Po 19 na początek Budka Suflera, Roxy i Faust i Red Lips. Koniecznie zostańcie z nami, bo dalej będzie się jeszcze bardziej działo i będziemy się rozkręcać w ten sobotni wieczór. Więc słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Masz Allegro Smart?

0: Alexa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
9: I po reklamie.
10: No i wybiła nam punktualnie godzina 19:00, tutaj Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zastrzelę moich radiowych kolegów. 19 stopni, zaczyna boleć mi gardło i zastanawiałam się dlaczego. Jak można klimę na 19 stopni, ludzie? Przejdźmy do najlepszych polskich hitów i podkręćmy trochę atmosferę, żeby zrobiło się wszystkim cieplej.
11: Najlepsze polskie hity.
10: A zrobi się cieplej, bo teraz numer, który rozgrzeje wszystkie serca i nie tylko. Budka suflera, piąty bieg u nas w Radiu SK2.

To był numer najnowszy klip od Dawida Podsiadły. Słuchajcie, dzisiaj 16 maja mamy wyjątkowe święto i wyjątkową noc, noc muzeów. W wielu miejscach w Polsce, w miastach, ale nie tylko, w mniejszych miejscowościach również, muzea, ośrodki kultury, biblioteki, galerie otwierają swoje drzwi dla Was do godzin bardzo, bardzo późnych. No i oferują darmowe zwiedzanie, ale również inne atrakcje, jak również możecie w tych miejscach odwiedzić takie na przykład zbiory, które normalnie nie są w ogóle pokazywane. Na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie możecie zobaczyć rzeczy, które normalnie nie są na wystawach, a dzisiaj zobaczycie. I tak samo w wielu różnych muzeach właśnie dzisiaj można zobaczyć eksponaty, które na co dzień nie są prezentowane szerszemu gronu odbiorców. Naprawdę dzieje się. Są różne warsztaty, warsztaty z makramy, warsztaty z wybijania znaczków. Naprawdę, naprawdę jest tego bardzo dużo, więc warto skorzystać. To jest super atrakcja dla dużych i dla małych. Naprawdę, a tutaj jako ciekawostkę dodam, że pierwsza noc muzeów, taka w ogóle w historii, miała miejsce w 97 roku w Berlinie, no i później to tak poszło na całą Europę, stało się bardzo popularne, w Polsce dzieje się też co roku i mamy super atrakcje i bardzo Wam polecam. Jest 19, więc to jest może pomysł na wieczór, no bo w końcu noc muzeów dopiero się zaczyna rozkręcać. SK2. A muzycznie teraz u nas taki numer... Wiecie, sezon ślubów w pełni. Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Taki numer zagraliśmy wam w Radiu SK2, hurt Załoga G. A teraz będzie temat niedziel handlowych, bo on wraca po prostu jak bumerang i tym razem przedsiębiorcy z miejscowości turystycznych chcą bardziej elastycznych zasad i zaproponowali, żeby sklepy mogły być otwarte wtedy, kiedy faktycznie są tłumy turystów, czyli latem nad morzem, zimą w górach. I brzmi to według mnie logicznie. No właśnie, tylko ministerstwo już odpowiedziało, że na razie żadnych zmian niestety nie będzie, czyli kalendarz niedziel handlowych zostaje taki jak jest. Przypominam, jutro nie mamy niedzieli handlowej, więc zostajecie w domach. A ja mam wrażenie, że ten temat dzieli Polaków bardziej niż pytanie pomidorowa z ryżem czy pomidorowa z makaronem. No bo jedni chcą spokojnej niedzieli z rodziną, inni możliwości zrobienia zakupów po całym tygodniu pracy, zwłaszcza jeśli pracują jeszcze w sobotę i po prostu nie mieli kiedy tego zrobić. No i ja tego nie będę rozstrzygać. Jedno jest pewne, dyskusja na ten temat na pewno jeszcze bardzo, ale to bardzo długo się nie skończy. Więc my wróćmy do muzyki, bo to wychodzi nam najlepiej. I już teraz ST2 Sarsa i numer Zakryj.

Podobało się? To była Zofia Alaja, kupiłam bilet i jeżeli się podobało, a myślę, że się podobało, to taki fajny, trochę orientalny numer, bym powiedziała, to wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujcie, bo Zofia Alaja i numer kupiłam bilet są w propozycjach. Każde notowanie, nowe notowanie Gorącej Polski 20 w każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, więc no wasze głosy bardzo się liczą i mają moc, więc wchodźcie na naszą stronę Gorąca Polska 20 i oddawajcie głosy na kupiłam bilet od Zofii Alaj. I kto wie, co się wydarzy w przyszły piątek. A my teraz wracamy dalej do muzyki w ten sobotni wieczór i już za moment u nas duet Super Babek, Wiki Gabor i Kaja, Ramię w ramię.

na kilka chwil przed godziną 20 w Radiu SK2 duet. Super duet dwóch chłopaków, Kuba i Kuba, stygnie lato. Po 20 my nie zwalniamy tempa i lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na początek Edyta Bartosiewicz i jej opowieść. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

przepędzi, jeśli tylko zjawisz się. Matka płacze, że jak ona, stracę uśmiech, sens

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la